0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Słuchacie magazynu Tydzień w Krakowie. Przed mikrofonem Kuba Kus, witam serdecznie i zapraszam. A w naszej dzisiejszej audycji opowiemy między innymi o nowych zasadach najmu komunalnych lokali użytkowych. Zaglądniemy też na nowochódzkie podwórka i sprawdzimy, jakie plany mają kolejarze wobec dworca głównego. To za parę minut. Na razie będzie o najważniejszych wydarzeniach mijającego tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
1: Od soboty tramwaje kursują po nowej trasie z Wieczystej do Mistrzejowic. Pierwotnie inwestycja realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego miała być gotowa na przełomie lat 2024-25. Tak się niestety nie stało. Na przeszkodzie stanęły albo legły. Niewybuchy na pętli w Mistrzejowicach. Płynący pod powierzchnią potok Sudół Dominikański, którego nie mogli odnaleźć inżynierowie, i poważne zmiany w projekcie. Ostatecznie, po 36 miesiącach wszystko jest już gotowe, mówi Bartek Sawicki z firmy Gulermak.
2: 4,5 kilometra nowej linii tramwajowej, 12 par przystanków, dojazd do centrum od Mistrzejowic, oczywiście 12 minut, w tym tunel 1200 metrów, dwa przystanki podziemne, w ramach ronda Polsadu oczywiście przejście na wszystkie strony skrzyżowania, to samo na rondzie Młyńskim, najgłębszy punkt tunelu minus 20 metrów od poziomu ziemi.
1: Firma Gulermak będzie zarządzała linią przez 20 lat. Za jej obsługę miasto będzie płaciło operatorowi 2,5 miliona złotych rocznie. A uruchomienie nowej trasy oznacza spore zmiany w siatce połączeń. O najważniejszych mówi dyrektorka Zarządu Transportu Publicznego Magdalena Musiał.
3: Trzy nowe linie, to jest linia 9, linia 12 i linia 16. Linia 9 dotychczas kursowała do Mistrzejowic, więc na tej trasie pozostanie. Mamy linię 12, która częściowo nam zastąpi linię numer 52 i pojedzie z Czerwonych Maków na osiedle Piastów, jak również linia 16, która zostaje przekierowana z dworca towarowego do Pleszowa.
1: Pełną rozpiskę zmian znajdziecie na stronach ZTP, a zmian w komunikacji mamy nieco więcej. W czwartek na przykład drogowcy rozpoczęli asfaltowanie ulicy Grzegórzeckiej, stąd też poważne zmiany w organizacji ruchu, mówi Michał Pyclik z ZDMK.
4: Ulica Grzegórzecka na odcinku od ronda Grzegórzeckiego do ulicy Świętego Łazarza będzie wyłączona z ruchu w obu kierunkach. Zamknięcie nie będzie dotyczyć mieszkańców, pieszych, rowerzystów oraz karetek pogotowia oczywiście. Wymiana warstw bitumicznych potrwa, przewidujemy, że mniej więcej do 2-3 października.
1: W związku z pracami na Grzegórzeckiej linia 184 jeździ po trasie objazdowej. Którędy dokładnie? O tym Sebastian Kowal z ZTP.
5: W kierunku Starowiśnej linia ta kursuje do ronda Grzegórzeckiego, następnie Kotlarską, Podgórską, no i Aleją Daszyńskiego do przystanku Hala Targowa. Natomiast w kierunku Pronika Czerwonego linia ta kursuje z Hali Targowej przez Aleję Daszyńską, Masarską, Rzeźniczą, Grzegórzecką, no i Aleją Powstania Warszawskiego już docelowo do, po kolejnym układzie drogowym, do Pronnika Czerwonego.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: W przeglądzie wydarzeń tygodnia mówiłem o nowej linii do Mistrzejowic, a teraz o inwestycji, o której mówi się od mniej więcej 60 lat. Chodzi oczywiście o linię tramwajową na Azory. Okazuje się, że perspektywa jej budowy przybliża się i to znacząco, bo miasto otrzyma na ten cel prawie 173 miliony złotych unijnej dotacji. Azory to w cudzysłowie stacja pośrednia, bo docelowo linia poprowadzi nieco dalej.
0: Czekamy na to od lat.
6: Pieniądze oczywiście są przeznaczone na realizację inwestycji. Mówimy tutaj o odcinku od pętli Krowodrza Górka do osiedla Azory. Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Z tym, że przy tej okazji trzeba zaznaczyć, że na osiedlu Azory nie powstanie pętla. Będzie to końcówka, która umożliwi obsługę tej linii tramwajami dwukierunkowymi. Oprócz oczywiście tej końcówki powstaje nowy terminal autobusowy z nowymi peronami. Będą również miejsca do pozostawienia rowerów. Faktycznie, odnosząc się do tego, co pan redaktor powiedział, same plany pojawiły się około 60 lat temu, natomiast no, nieszczęśliwie się zdarzyło, że kilka lat temu straciło miasto decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest tak naprawdę elementem podstawowym do starania się o środki zewnętrzne. Stąd to wszystko się nam o te ostatnie kilka lat przesunęło.
1: Ale pieniądze już są. Dlaczego linia poprowadzi z Krowodrzy Górki na Azory, a nie na przykład z innych lokalizacji, bo tutaj wariantów było kilka, no ostatecznie pełniące obowiązki prezydenta Stanisław Kracik powiedział, nie, drodzy państwo, nie będzie linii z Cichego Kącika, nie będzie linii przez Głowackiego, żadne takie fanaberie, będziemy te linie prowadzić właśnie z Krowodrzy Górki. Dlaczego ta trasa licząca prawie 2,5 kilometra, to tak dodam jeszcze.
6: Z perspektywy mieszkańców Azorów to oczywiście jest najkrótsza możliwa trasa do spięcia z istniejącą linią tramwajową, która nie tak dawno była modernizowana. Mówimy tutaj o pętli Krowodrza Górka, realizowanej w ramach dużej inwestycji budowy nowej linii ponad 5-kilometrowej na Górkę Narodową. Więc tak naprawdę, jeżeli popatrzymy z perspektywy naszego systemu transportu szynowego, transportu tramwajowego, to jest to kolejny etap rozbudowy linii szybkiego tramwaju, tym razem w kierunku zachodnim. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest to znowu etap większego odcinka, a mianowicie w kierunku osiedla Bronowice. Ta całość oczywiście była w tych dokumentach dotychczasowych, które obowiązywały w mieście i również, jeśli chodzi o te dokumenty, które miasto teraz przygotowuje, ona również jest brana pod uwagę z perspektywy między innymi dużych osiedli mieszkaniowych, która ta linia tramwajowa może obsługiwać.
1: Czyli ona się na Azorach nie skończy. Docelowo tym tramwajem pojedziemy jakby nowym śladem, czy zupełnie nowym śladem do Bronowic, ale też do tych Bronowic nie Wyspiańskiego albo Rydla, tylko gdzieś pewnie bliżej centrów handlowych.
6: Tak, dokładnie potwierdzam, to jest w rejon tak naprawdę centrum handlowego Bronowice i właściwie hipermarketu OBI. Natomiast no, wracając trochę do tej decyzji, to o czym pan mówił, o decyzji pełniącego funkcję pana prezydenta Stanisława Krecika, no to oczywiście takie było założenie, że my tą linię tramwajową z osiedla Azory poprowadzimy wzdłuż ulicy Weissa, dalej Głowackiego, Piastowska, aż do Cichego Kącika. To też byłby taki element nie tylko podnoszący, czy właściwie skracający czas przejazdu, ale również podnoszący komfort z perspektywy jakichkolwiek awarii, więc pewnie będziemy to dalej analizować. Na tą chwilę w planach miasta jest odcinek od Cichego Kącika do ulicy Podchorążych, Głowackiego, Piastowska i do tego skrzyżowania tak naprawdę tą linię analizujemy. Ten dalszy odcinek oczywiście wymaga tutaj uzgodnień zarówno z konserwatorem, z perspektywy tutaj pewnych budynków, które mamy w ewidencji zabytków, w ostatecznej decyzji, jak to chcielibyśmy, jak tą część Krakowa chcielibyśmy zmienić po ewentualnym wprowadzeniu tej linii tramwajowej, jeśli oczywiście taka decyzja będzie.
1: Powiedzmy w takim razie, ja wiem, że w radiu bardzo trudno obrazowo, ale jakoś staniemy, myślę, na wysokości zadania i opowiedzmy o tym, jak ta linia będzie przebiegała, bo sporo zmian w tej części dzielnicy czwartej zaszło, odkąd powstała linia tramwajowa na Górkę Narodową. Tam jest dość ciasno i mi na przykład bardzo trudno wyobrazić sobie, którędy pojedzie ten tramwaj, bo z jednej strony mamy bardzo blisko bloki, z drugiej strony mamy ruchliwą ulicę, gdzieś tam jeszcze park krowoderski nam się wciska. Jak to wszystko będzie wyglądało?
6: Jeśli chodzi o przebieg, linia ta zaczyna się na już przebudowanej pętli Krowodrza Górka. Tam również mamy już wyprowadzone tory w kierunku ulicy Opolskiej i właściwie generalny jej przebieg będzie wzdłuż tej ulicy, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich skrzyżowań, które będą w

0: my nie budujemy wyłącznie torowiska. My przebudowujemy te wszystkie skrzyżowania, które mamy po drodze. Musimy w wielu miejscach przebudować również infrastrukturę podziemną. W wielu miejscach dobudowujemy drogi rowerowe, poszerzamy dodatkowe pasy, które umożliwią sprawny przejazd nie tylko komunikacji zbiorowej, ale również kierowców indywidualnych, którzy w tym obszarze poruszają się. Oczywiście to nie jest celem zwiększania atrakcyjności dla transportu indywidualnego, niemniej jednak w wielu miejscach będziemy istotnie ingerować w te skrzyżowania, które są. Oczywiście w ramach tej kwoty powstanie również parking park and ride. To też jest znaczna kwota z całej tej puli. Natomiast oczywiście ostateczne kwoty będziemy znali po rozstrzygnięciu przetargu, a właściwie jeszcze wcześniej po otwarciu ofert. Zaznaczam, że po stronie miasta wkład własny mamy już zabezpieczony. W obecnych dokumentach finansowych, zarówno w budżecie, jak i w wieloletniej prognozie finansowej, to zadanie ma zabezpieczone finansowanie, więc tu w tym zakresie nie ma przeszkód do tego, aby te prace dalej prowadzić. No i zresztą nasz plan jest taki, aby w tym czwartym kwartale zamówienie na realizację robót budowlanych ogłosić.
1: Skoro mamy zabezpieczone pieniądze i w wieloletniej prognozie finansowej, i w budżecie miasta, skoro mamy zabezpieczone środki z Unii Europejskiej, to kiedy ta inwestycja może wystartować? Oczywiście to jest duża inwestycja, droga inwestycja. Nie od razu będziemy mogli cieszyć się tym tramwajem, ale jaka jest taka realna perspektywa na to, by ten tramwaj tam pojechał?
0: Tak jak wspomniałem, teraz w czwartym kwartale robimy wszystko, aby ogłosić to zamówienie. To będzie tak naprawdę ogłoszenie zamówienia w oparciu o dokumentację, którą miasto już tutaj przygotowało. Będziemy, zakładam, że też dysponować decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ponieważ na tą chwilę już nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzupełnić dokumenty i również dalej procedować to postępowanie. Nasz plan jest taki, aby w pierwszym kwartale otworzyć oferty w tym przetargu, i w drugim kwartale wybrać w miarę możliwości i podpisać umowę. Oczywiście dzisiaj mamy świadomość tego, że jest bardzo duże zainteresowanie inwestycjami, które miasto ogłasza. Przetarg, który ostatnio prowadziliśmy, 12 chętnych, z uwagi na to, że właściwie dwa razy byliśmy przed Krajową Izbą Odwoławczą, to postępowanie się przedłużyło. I dzisiaj to jest 10 miesiąc, jak właściwie mówimy o czasie od tak naprawdę ogłoszenia do momentu, kiedy właściwie możemy to, czy moglibyśmy to, tą umowę podpisać. Czekamy jeszcze w tym drugim postępowaniu oczywiście mówię, czekamy na rozstrzygnięcie stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w kontekście prawidłowości przeprowadzonego postępowania przetargowego, więc zakładam, że pewnie tutaj możemy mieć podobny scenariusz, dlatego wydaje się, że ten drugi kwartał, nawet biorąc pod uwagę ewentualne odwołania, wydaje się być realny. Drugi, ewentualnie początek trzeciego kwartału. Gdyby tak się zdarzyło, to zakładam, że te 2 lata powinny być wystarczające dla wykonawcy, żeby te 2 kilometry zrealizować. W ślad za tym 2029 rok, trzeci kwartał, moglibyśmy myśleć o tym, żeby ta linia tramwajowa ruszyła. Zgodnie z umową, którą pewnie będziemy też w najbliższym czasie podpisywać o dofinansowanie, mamy czas na rozliczenie do końca 2029.
1: A co z pociągnięciem tej nitki już dalej do Bronowic? Tutaj mamy też zapięte wszystko na ostatni guzik, czy jeszcze nie?
0: Na tą chwilę jeszcze nie. To czym dysponujemy na tą chwilę, to jest decyzja środowiskowa. Próbujemy zabezpieczyć środki finansowe w nowych dokumentach finansowych. Mówię tutaj o nowej wieloletniej prognozie tak naprawdę, bo zadanie, które pojawi się jako kontynuacja linii tramwajowej z pętli Azory w kierunku Bronowic, będzie wymagała na pewno aktualizacji koncepcji tej, która kilka lat temu została opracowana, aktualizacji wszystkich warunków, uzgodnień. Ślad za tym przyjmujemy, że pewnie 2028 rok to byłby czas, kiedy moglibyśmy te dokumenty pozyskać. No i oczywiście w zależności od decyzji albo opracować program funkcjonalno-użytkowy i realizować ją w formule zaprojektuj i zbuduj, lub też przygotować, podobnie jak w przypadku tutaj tej linii z Krowodrze Górki na Azory, dokumentację projektową i w następstwie ogłaszać tylko realizację robót budowlanych.
1: A teraz krótka przerwa.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Za nami krótka przerwa, a przed nami kolejny ważny temat. Wsparcie dla kultowych miejsc, ułatwienia dla uprawiających ginące zawody rzemieślników i specjalnie stworzona strona internetowa. To tylko część zmian, jakie przynosi nowelizacja uchwały o najmie gminnych lokali użytkowych. Dzięki nim procedury mają być prostsze, a zasady dopasowane do potrzeb najemców. Posłuchajcie.
2: Nasi reporterzy informują.
3: Marcin Paradysz, Zarząd Budynków Komunalnych Kraków.

0: Panie dyrektorze, zupełnie bez echa przeszła informacja na temat nowych zasad najmu lokali komunalnych. Rzecz dziwna, bo gdy zamyka się lokalny zakład rzemieślniczy, lokalny sklepik gdzieś prowadzony od lat, nie wiem, głębokiego PRL-u, to nagle mamy ajwaj, znika coś, co trwało na mapie Krakowa przez lata. A tu zero zainteresowania. Się okazuje, że te zasady może nie są jakąś kopernikańską rewolucją, ale zdecydowanie zmieniają sposób patrzenia na wynajem lokali komunalnych i zbliżają nas trochę ku zachodowi ku właśnie trosce o takie niematerialne dziedzictwo, czy to rzemieślnicze, czy handlowe.
1: Zgadza się. Niestety tak jest, że te złe wiadomości się sprzedają lepiej, dlatego jak mamy taką sytuację, że jakiś biznes, jakiś lokal się zamyka, wówczas jest bardzo duże zainteresowanie. A w drugą stronę, jeżeli się coś otwiera, jest jakaś pozytywna informacja, to już nie budzi takiego naszego zainteresowania i to jest niedobrze. Jeżeli chodzi o miejskie lokale użytkowe, to jest to ponad 3000 lokali w całym mieście. Jest to olbrzymi zasób, z którego korzystają mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Właśnie od września 2026 roku wchodzą w życie zupełnie nowe przepisy, które regulują zasady najmu lokali użytkowych.
0: Bo mamy nowelizację uchwały w tej sprawie i one przewidują, że ma być prościej, łatwiej i tak jak już wspomnieliśmy, z troską o to dziedzictwo.
1: Tak jest. To, co nam głównie przyświecało przy tworzeniu tych nowych przepisów, to aby uprościć sposób wynajęcia lokali zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla organizacji pozarządowych, aby ułatwić, maksymalnie uprościć dla osób fizycznych, które na przykład chcą wynająć sobie garaż albo miejsce postojowe, oraz wprowadziliśmy mechanizmy ochrony takich lokali kultowych, które na stałe się wpisały w krajobraz miasta i mamy teraz możliwość ich wsparcia, jeżeli mają jakieś kłopoty finansowe, mają problem z utrzymaniem się na rynku. Mamy teraz możliwość ich wsparcia poprzez obniżkę czynszu.
0: No to powiedzmy, jakie są te najważniejsze zmiany w uchwale o najmie lokali komunalnych. To może zaczniemy właśnie od tego, dlaczego ma być łatwiej.
1: Może zacznę tak. Cała praca nasza nad nowymi przepisami zaczęła się od głębokich konsultacji. Zarówno ze środowiskiem organizacji pozarządowych, które korzystają z miejskich lokali, jak i z przedsiębiorcami. I tutaj najpierw wsłuchaliśmy się w ich głos, ich potrzeby i te nowe przepisy są próbą odpowiedzi właśnie na te potrzeby, które zostały zgłoszone. Także staramy się, aby nowe przepisy odpowiadały aktualną potrzebom i temu, czego rynek od nas wymaga. I możemy podzielić na kilka grup te nowe regulacje. Pierwsza rzecz, organizacje pozarządowe. Przede wszystkim zmniejszamy wysokość kaucji, którą organizacje pozarządowe wpłacają przy wynajęciu lokalu. Do tej pory było to 300% miesięcznego czynszu, teraz będzie dla tych organizacji 100%, aby z nim dużo łatwiej wejść, wynająć lokal, jest niższy próg wejścia do wynajęcia lokalu z zasobu gminnego. Po drugie, mamy możliwość wskazania lokali, o najem których w dwóch pierwszych przetargach będą mogły się ubiegać tylko organizacje pozarządowe, a więc nie będą musiały rywalizować na przykład z przedsiębiorcami. I to jest, powiedzmy, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, główne ułatwienia. Ponadto wydłużamy terminy na doniesienie różnych dokumentów przy zawieraniu umów, na przykład dokumenty do podpisania umowy najmu. Do tej pory wymagaliśmy, aby najemca nam przyniósł w ciągu 6 dni. Teraz wydłużamy to do 14 dni, tak żeby ten proces przebiegał tak spokojniej, bez stresu, żeby to było wszystko łatwiej.
0: Nie obawia się dyrektor, że ktoś postawi zarzut, że państwo faworyzują jakąś grupę, że łamiemy zasady wolnego rynku, które obowiązywać powinny i nie wiem, jakieś być może konstytucyjne nawet prawa, bo czasami nawet sięgamy do tej ustawy zasadniczej i do sprawiedliwości społecznej.
1: Nie obawiam się absolutnie. Zasób miejskich lokali użytkowych nie ma służyć wyłącznie temu, aby generować maksymalny zysk. To jest również zasób, który ma służyć realizacji takich celów czy takich funkcji, które na rynku komercyjnym nie miałyby możliwości funkcjonowania. I z takiego założenia wychodzę. Dlatego główne grupy, które mają wsparcie od miasta w zakresie wynajmu lokali użytkowych, to są przede wszystkim przedsiębiorcy z zakresu branż chronionych i zanikających, a więc różni szewcy, kaletnicy, mikroprzedsiębiorcy prowadzący cukiernie, takie tradycyjne, a więc te zawody, które giną z naszego miasta, z których usług przecież wszyscy byśmy chcieli dalej korzystać. Drugą taką grupą są organizacje pozarządowe, a więc podmioty, które z założenia nie są nastawione na zysk, ale na realizację jakichś celów prospołecznych. I to są te grupy, które mają pewne wsparcia, a w pozostałym zakresie wynajem miejskich lokali odbywa się na bardzo transparentnych i konkurencyjnych zasadach, gdyż wszystkie lokale wynajmowane są co do zasady w przetargach, które są publiczne i o wynajęciu lokalu decyduje licytacja i ten, kto zaproponuje najwyższą stawkę czynszową, ten otrzymuje prawa do zawarcia umowy najmu.
0: To wracamy w takim razie do tych nowych zasad. Wsparcie najemców w trudnych sytuacjach losowych poprzez możliwość czasowego obniżenia czynszu to jest game changer.
1: Tak, to jest właśnie próba odpowiedź na realne sytuacje, jakie występują. W momencie, jeżeli ktoś prowadzi mały zakład usługowy, doznaje jakiegoś wypadku, choroby, nie może prowadzić działalności, dzięki temu rozwiązaniu, które wprowadzamy, i mamy możliwość obniżki mu czynszu na ten okres, kiedy z uwagi na chorobę, jakiś wypadek losowy, nie może prowadzić działalności. I co warte podkreślenia. Okazuje się, że to jest mechanizm potrzebny, bo już pierwszego dnia, jak weszły nowe przepisy, to już mieliśmy wniosek złożony w tym zakresie, gdyż rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce.
0: No i będziemy mieli też dłuższe ulgi czynszowe. Patrzę, wspomagam się ściągą 270 dni nawet.
1: Do 270 dni, a więc to jest ten maks. Wydłużamy okres, na który możemy udzielić obniżki czynszu w momencie na okres od wynajęcia lokalu do rozpoczęcia działalności. 270 dni to jest maksymalny okres. On będzie występował w sytuacjach, jeżeli na remont danego lokalu będzie potrzebne pozwolenie na budowę, zgoda konserwatora i to wtedy będzie możliwość zastosowania tego maksymalnego okresu. W innych przypadkach on będzie krótszy, natomiast istotnie jest to duża zmiana w porównaniu z tymi przepisami, które były dotychczas, bo dotychczas mieliśmy możliwość udzielenia takiej obniżki na okres do 90 dni, a więc mamy tutaj znaczne wydłużenie.
0: Też czynsze nie będą waloryzowane w pierwszym okresie najmu. To też chyba dobra rzecz dla tych, którzy na przykład zaczynają, gdzieś startują z własnym biznesem, no i być może no nie zawsze ten zysk jest taki, jaki byłby oczekiwany w tym pierwszym okresie.
1: Tak, no tutaj wyszliśmy z założenia, żeby osoby, które świeżo wynajęły lokal, żeby nie miały waloryzowanego czynszu. Co roku w lutym wszystkie czynsze w lokalach użytkowych są waloryzowane i dzięki zmianom przepisów teraz lokale, które są wynajęte, nie wiem, 4 miesiące wcześniej, pół roku wcześniej, tej waloryzacji przychodzić nie będą. No tak, żeby świeżo wynajęty lokal od razu nie miał zwaloryzowanej stawki czynszowej.
0: I mamy też bardzo poważną zmianę, czyli utrzymanie przetargów celowych. To jest rzecz istotna właśnie w przypadku tych, w cudzysłowie oczywiście, kultowych lokali typu kawiarnie. No mieliśmy niedawno otwarcie Rio czy różnych księgarni i na przykład Nowa Huta i Centrum C, lokal po sklepie papierniczym. I właśnie będzie musiała być utrzymana podobna działalność. Dobrze rozumiem, ta celowość przetargów?
1: Tak, jest to mechanizm, który był w poprzednich przepisach, ale tak Państwo, mam nadzieję, zauważyliście, w ostatnim czasie coraz szerzej z niego korzystamy. Bo i kawiarnia Rio, o której Pan powiedział, i antykwariat przy ulicy Jana, który też niedawno wynajęliśmy, i właśnie lokal nad Centrum C1, gdzie lokal ten będzie można wynająć wyłącznie na sklep papierniczy lub księgarnię, w której też będzie możliwość prowadzenia działalności takiej kulturalnej w ograniczonym zakresie małej kawiarni. A więc jest to narzędzie, z którego korzystamy i chcemy korzystać właśnie, aby utrzymywać tradycyjne funkcje w jakichś lokalach, albo takie albo wprowadzać takie funkcje, na których zależy mieszkańcom. Że gdzieś jakiejś funkcji zaczyna brakować, mamy sygnały, że na przykład nie wiem, jakiś mały sklep spożywczy albo jakieś inne rzeczy w danej okolicy byłyby przydatne. Jest to narzędzie, które nam pozwala w ten sposób kształtować sposób wykorzystywania lokali miejskich.
0: Powstała też strona internetowa, która ma ułatwiać życie osobom chcącym wynająć taki lokal od miasta. Co znajdziemy na tej stronie? Ja może ją za sekundkę sobie odpalę, to nawigujemy nieco po tej witrynie. To wygląda ładnie, nawet tak składnie, prosto, ale całkiem przejrzyście.
1: Tak, wraz z nowymi przepisami najmu wprowadzamy również nową stronę internetową z ofertami lokali użytkowych, lokale.zbk.pl. Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia tej strony. Co zawiera ta strona? Przede wszystkim wszystkie aktualne oferty lokali użytkowych, miejskich, przeznaczonych do wynajęcia. Po drugie, prosta, intuicyjna wyszukiwarka, gdzie po zadaniu odpowiednich kryteriów każdy może z łatwością odszukać lokal, który odpowiada jego potrzebom.
0: To powiedzmy, jak się właśnie nawiguje po tej wyszukiwarce, co tutaj mamy?
1: Możemy sobie zaznaczyć, w której dzielnicy nas interesuje lokal. Na przykład zaznaczymy sobie, że szukamy lokalu, dajmy na to, na Grzegórzkach. Później możemy sobie zaznaczyć, jakiej powierzchni lokal nas interesuje. Dajmy od 50 do, nie wiem, 300 metrów na przykład.
0: Ma dyrektor rozmach.
1: No i możemy, i dajemy szukaj, i wyszukiwarka nam wskazuje, jakie lokale mamy dostępne. Na najbliższym przetargu będzie lokal na przykład na Rogozińskiego 5 o powierzchni 179 metrów i od razu będzie to lokal, o najem którego będą się mogły ubiegać wyłącznie organizacje pozarządowe w dwóch pierwszych przetargach, a więc też jest zastosowany ten mechanizm z nowych przepisów, który ułatwia organizacjom pozarządowym ubieganie się o najem lokali miejskich.
0: Czy za pomocą tej strony będziemy mogli od razu zgłosić wolę, akces do takiej licytacji, czy to jeszcze za wcześnie, czy testujemy dopiero to narzędzie?
1: Za pomocą tej strony będziemy mogli wyszukać lokal, uzyskać informacje o jego podstawowych parametrach, znajdziemy kontakt do osoby, która będzie nam w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania na temat lokalu, będziemy mogli znaleźć kontakt do osoby, z którą można się będzie umówić na obejrzenie lokalu, a żeby złożyć ofertę do przetargu, tutaj trzeba będzie złożyć taką ofertę na specjalnie dedykowanym do tego druku i złożyć ją na dzienniku podawczym Zarządu Budynków Komunalnych w sposób, który jest określony zawsze w ogłoszeniu o przetargu.
0: Państwo też taki newsletter rozsyłają z aktualnymi ofertami. Tak. To też dobra rzecz.
1: Można się zapisać, tak żeby żadna oferta nikogo nie ominęła. Są również najczęściej zadawane pytania, odpowiedzi na te pytania, a więc staraliśmy się, aby strona była dostosowana do współczesnych standardów, żeby była prosta, przejrzysta i żeby to było narzędzie, które ułatwi przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym wyszukanie lokalu, który ich interesuje i jego wynajęcie później.
0: A jeżeli zainteresował Was ten temat, bądź być może sami chcielibyście wynająć taki gminny lokal użytkowy, to odsyłam Was oczywiście na stronę internetową ZBK.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
0: Za nami pierwsza połowa weekendowego magazynu Tydzień w Krakowie. Wcześniej było o sporych inwestycjach tramwajowych i jakoś tak się złożyło, że cały czas pozostajemy w orbicie transportu szynowego. Zmiany na dworcu głównym, dodatkowe tory aglomeracyjne i budowa długo wyczekiwanej przez pasażerów łącznicy na Zabłociu. Między innymi takie inwestycje planują kolejarze w zbliżającej się unijnej perspektywie budżetowej. Zmiany są konieczne, bo podróże kolejowe stają się coraz popularniejsze, a przepustowość krakowskiego węzła powoli zaczyna być niewystarczająca.
2: To zmieni nasze miasto.
3: Jesteśmy przed kolejnym rozdaniem, jeżeli chodzi o środki unijne, jeżeli chodzi o możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych, również czy przede wszystkim kolejowych. Piotr Hamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Dlatego staramy się jak najlepiej do tego przygotować i zaplanować kolejne kroki tak, żeby można było sprawnie rozwijać ofertę przewozową kolejową na terenie Krakowa i Małopolski. Liczby mówią same za siebie. Kraków Główny jako pojedyncza stacja jest najpopularniejszą stacją w kraju. Mamy rocznie ponad 30 milionów podróżnych i to jest efekt tego, że po pierwsze zrealizowaliśmy ogromne inwestycje w infrastrukturę kolejową w poprzednich latach. Wiele miliardów złotych Polskie Linie Kolejowe zainwestowały właśnie w nowoczesne rozwiązania, w nowe przystanki, zmodernizowane stacje, co obecnie procentuje w postaci coraz większej liczby podróżnych. Zresztą w rozwój połączeń kolejowych inwestuje też województwo jako organizator transportu na terenie samorządu.
0: No, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Duże środki, jakie Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły na rozwój tego środka transportu, spowodowało to, że pociągów przybyło, no i na Krakowie Głównym powoli zaczyna robić się ciasno, a będzie jeszcze ciaśniej niż jest, tak parafrazując klasyka.
3: Już identyfikujemy pewne wąskie gardła, które należy w jakiś sposób rozwiązać, w jakiś sposób przebudować tak, żeby ten prognozowany dalszy wzrost ruchu kolejowego, szczególnie ruchu regionalnego, mógł się odbywać bez przeszkód. Ja przypomnę tylko i wyłącznie o tych inwestycjach, które już są w fazie realizacji, które na pewno w kolejnych latach wygenerują nam dodatkowe potoki pasażerskie. Przede wszystkim największa inwestycja Polskich Linii Kolejowych w tym momencie w kraju, czyli projekt Podłęże Piekiełko. Tutaj do końca 2030 roku powstanie nowe połączenie kolejowe Krakowa z Nowym Sączem, a także z Krakowa z Zakopanem. Powstaną nowe kierunki dla rozwoju kolei aglomeracyjnej, czyli stacja kolejowa w Gdowie, przystanki po drodze do Limanowej czy Mszany Dolnej, w końcu możliwości szybkiego dojazdu pociągiem i z Nowego Sącza, i od strony właśnie Limanowej czy Mszany Dolnej do Krakowa. Coraz więcej podróżnych będzie wybierać pociągi i ten wjazd do Krakowa od południowo-wschodniej strony będzie wymagał jakichś starań do tego, żeby tutaj wszystko działało nam sprawnie. Drugą ważną inwestycją, którą już jesteśmy przy końcu prac dokumentacyjnych, jest budowa nowego połączenia Kraków-Niepołomice. Tutaj bardzo ważną rolę będzie pełnić linia kolejowa numer 95, która jest już częściowo wykorzystywana w podróżach pasażerskich, ale ta rola wraz z kolejnymi generatorami ruchu kolejowego będzie rosnąć.
0: Będziemy mieli też, pewnie w jakiejś tam dalszej perspektywie, ale też kolej do Myślenic.
3: Tu też w ramach programu Kolej Plus przygotowywane są rozwiązania projektowe i tak, pociąg, który ma zastąpić na znacznym obszarze połączenia autobusem czy samochodem, powstanie do Myślenic i będzie również wiele generował nowych możliwości podróży. I tutaj na końcu tych wszystkich linii kolejowych jest stacja Kraków Główny.
0: Bo tu się krzyżują różne szlaki kolejowe, tak? Chyba mogę tak umownie powiedzieć, szlaki kolejowe? Chyba mogę.
3: Dokładnie. Na stacji Kraków Główny kończą swoje relacje pociągi jadące od strony Katowic, od strony Kielc i Miechowa, od strony południowej, więc jest to bardzo duży węzeł kolejowy, który widzimy ma już pokazane swoje pewne wąskie gardła, które staramy się zaplanować ich przebudowę tak, żeby stacja Kraków Główny funkcjonowała jak najlepiej, ale żeby cały układ komunikacyjny Krakowa przyjął te dodatkowe pociągi, te dodatkowe relacje.
0: Te wąskie gardła, jeżeli moglibyśmy wymienić, ja będąc kolejowym laikiem, chociaż jestem wnukiem i prawnukiem kolejarzy, na pierwszy rzut oka to jest co? Przyjeżdża pociąg regionalny, nie wiem, kończy bieg w Krakowie i przez to mamy zablokowane miejsce przy peronie, albo, nie wiem, jedzie sobie jakiś pociąg osobowy właśnie na przykład kolei regionalnej i musi ustępować miejsca pociągom dalekobieżnym. Tak mniej więcej w dobrym kierunku idę mentalnie i myślami?
3: Mówiąc najprościej, docelowo chcielibyśmy, by stacja Kraków Główny pełniła w mniejszym stopniu rolę stacji końcowej, a w większym stopniu rolę stacji przelotowej. Obecnie mamy pewne fizyczne ograniczenia związane z wielkością samej stacji. Mamy 5 peronów, na których jest 10 torów, z których mogą do pociągu wsiadać podróżni. Więc tutaj mamy ograniczone możliwości obsługi tych pociągów. Więc tutaj z jednej strony chcemy, inwestując w stację Kraków Główny, te możliwości zwiększyć i tutaj takimi najważniejszymi rozwiązaniami, które przygotowujemy, to jest na przykład takie podzielenie peronów, by na jednym długim peronie mogły jednocześnie być obsługiwane pociągi, na jednym torze obsługiwane pociągi jadące w dwóch przeciwnych kierunkach. To automatycznie nam zwiększy możliwości jednoczesnej obsługi pociągów.
0: Ja w Czechach widziałem takie rozwiązanie.
3: Dokładnie, no to jest, to wynika z pewnego układu systemu sterowania, systemu zabezpieczeń. Oczywiście to musi wszystko zostać sprawdzone, zaprogramowane, przygotowane pod względem bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Natomiast docelowo przy jednym peronie, jeżeli chodzi na przykład o pociągi regionalne, mogłyby się zatrzymywać jednocześnie nie dwa, czy czekać na odjazd nie dwa pociągi, tylko na przykład 4 pociągi w przeciwnych kierunkach jadące. Innym rozwiązaniem jest kwestia budowy łącznicy kolejowej, tak zwanej łącznicy przy Żabińcu, która pozwoli nam jeszcze bardziej efektywnie skorzystać z tych możliwości, które nam dają już istniejące tory kolejowe.
0: Dlaczego?
3: Dlatego, żebyśmy mogli na tą łącznicę uciekać z częścią pociągów na linię kolejową obwodową i później na przykład kierować te pociągi do Krakowa Płaszowa, nie korzystając bezpośrednio na przykład z linii średnicowej. Tutaj no po prostu daje nam to większą elastyczność, jeżeli chodzi o organizację ruchu pociągów. No bo obecnie stacja Kraków Główny pełni wiele ważnych funkcji. Funkcji też również związanych z przygotowaniem części pociągów do odjazdu, również pociągów dalekobieżnych. To wszystko daje nam pewne ograniczone możliwości. Mamy stacje zewnętrzne w ramach krakowskiego węzła kolejowego, takie jak stacja Kraków Mydlniki, takie jak stacja Kraków Batowice czy Kraków Płaszów. One też będą w przyszłości pełnić coraz ważniejszą rolę, jeżeli chodzi o obsługę jakby całego węzła. Niekoniecznie wszystkie pociągi muszą startować, ruszać z Krakowa Głównego. Mogą ruszać, czy być odstawiane na te stacje boczne, tak? Które również funkcjonują. Właśnie dlatego z myślą o takich rozwiązaniach też zmodernizowaliśmy stację Kraków Batowice. Tu pojawiają się często głosy, że należy inwestować pieniądze w różne miejsca. Czemu akurat w stację Kraków Batowice? No właśnie dlatego, że myślimy przyszłościowo o rozwiązaniach, które będziemy chcieli realizować w kolejnych latach i w związku z tym, że tutaj akurat modernizowaliśmy linię kolejową numer 8, no to ta stacja Kraków-Batowice, wyciśnięcie z niej kolejowo maksymalnych jej możliwości, czyli dobudowa dodatkowych peronów, dobudowa kładki, no sprawi, że ona jest gotowa do tej nowej roli, którą będzie pełnić wraz z rozbudową linii krakowskiego węzła kolejowego.
0: Zmiany na dworcu głównym, budowa łącznicy na Żabińcu to rzecz wystarczająca, no bo też co z torami? Z Krakowa do Krakowa dojeżdża określona liczba torów, z Krakowa odpowiednia liczba torów jest jakby, w cudzysłowie oczywiście, wypuszczona. Czy być może trzeba pomyśleć właśnie o jakimś takim innym jeszcze rozwiązaniu, nie wiem, kolejnej obwodnicy kolejowej albo jakichś torach wyprowadzających i wprowadzających pociągi do miasta i z miasta.
3: Są to rozwiązania, które bierzemy pod uwagę. Jedne są bardziej zaawansowane już na etapie takiego przygotowania do projektowania, inne na etapie oceny plusów i minusów konkretnych działań inwestycyjnych, ale zarówno dodatkowe tory kolejowe, jak i dodatkowe obwodnice kolejowe, które pozwolą nam lepiej zagospodarować ruch i dalekobieżny, i towarowy, który przecież przez stację, przez Kraków Główny prowadzi, są tematem naszej głębokiej troski i najprostszym takim jawiącym się jako najszybszy w realizacji będzie rozbudowa linii kolejowej numer 8 o dodatkowe tory, tak żeby móc odseparować ruch dalekobieżny od ruchu aglomeracyjnego.
0: Linia kolejowa numer 8, to wyjaśnimy, bo ja mogę wiedzieć, pan rzecznik wie, ale mieszkanki, mieszkańcy niekoniecznie.
3: Linia kolejowa numer 8, czyli linia, która prowadzi z Krakowa Głównego na północ w kierunku Kielc, natomiast korzystają z niej również pociągi jadące w kierunku Warszawy czy Trójmiasta. Więc tutaj, chcąc inwestować w rozwój połączeń aglomeracyjnych, najświeższym przykładem jest budowa przystanku kolejowego Prądnik Czerwony, który będzie elementem linii kolejowej numer 8. No, musimy też zadbać o dodatkowe możliwości prowadzenia tych pociągów po torach i tutaj rozbudowa o dwa dodatkowe tory tej linii jest brana pod uwagę, jest przygotowywana.
0: A w dostatecznym stopniu wykorzystujemy obwodnice kolejowe, i małą, i dużą, bo ja odnoszę wrażenie jako często pasażer kolei, że nie korzystamy jako miasto z tego skarbu, który mamy, bo dwie obwodnice kolejowe to prawdziwy skarb, który mógłby zmienić nawyki transportowe mieszkanek i mieszkańców, myślę, spokojnie w ciągu chyba nawet niecałego roku, gdyby zrobić tam sensowne przystanki i stworzyć sensowną siatkę połączeń regionalnych czy międzydzielnicowych, na przykład z wykorzystaniem autobusów szynowych, niekoniecznie długich, normalnych, regularnych składów.
3: Linie obwodowe jak najbardziej są brane pod uwagę do dalszej rozbudowy i zwiększonego wykorzystania, jeżeli chodzi o podróże pasażerskie. Linia 95 już jest tego przykładem, no bo tam mamy gotowe już przystanki, takie jak Kraków Piastów czy Kraków Przylasek. Będzie budowana linia kolejowa do Niepołomic. Będzie budowane bezpośrednie połączenie, bo powstaje już w terenie estakada kolejowa, którą pociągi będą wjeżdżać na linię kolejową 95 od strony właśnie Gdowa, a docelowo Nowego Sącza. I tutaj też mówimy o rozbudowie linii kolejowej numer 100, tak żeby mogła ona być wykorzystywana również w ruchu pasażerskim. To jest na etapie analiz, gdzie najsensowniej zlokalizować przy tej linii przystanki, jak to również połączyć z planami miasta, które mówi wyraźnie, będziemy budować metro, to metro będzie wyglądać tak, a nie inaczej, więc to jest okazja do tego, żeby tą kolej zaprojektować, zaprogramować tak, by ona z tym metrem współdziałała, a nie bez sensu na przykład się dublowała.
0: Ja teraz na chwilę znikam, ale zostańcie z nami, bo wracamy po przerwie.
2: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
0: Już za kilka dni, dokładnie to 1 października, Nowochódzkie Centrum Kultury stanie się prawdziwą Mekką dla miłośników fotografii. To za sprawą kolejnej już odsłony wydarzenia pod nazwą Siła Fotografii. Zdjęcia wypełnią dosłownie każdy kąt NCK-u, a zobaczyć będzie można m.in. pracę członków grupy Łódź Kaliska, fotografię wojenną i niebanalne zdjęcia psów. Nie zabraknie także najlepszej nagradzanej fotografii prasowej.
2: Nie możesz tego przegapić.
4: 9 raz w Nowochódzkim Centrum Kultury odbędzie się WordPress Foto i Siła Fotografii. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. No i tu warto powiedzieć, że właśnie te 9 lat temu wymyśliliśmy, po pierwsze wtedy wymyśliliśmy, że warto pokazać WordPress Foto. Nawet pomijając to, że te fotografie być może już gdzieś krążą w internecie, być może są znane. Być może ktoś, kto interesuje się fotografią, już dawno wie, kto wygrał, bo to w okolicach czerwca zawsze jest werdykt, ale jest to jedyna ekspozycja taka namacalna, prawdziwa w Polsce. Duże formaty też inaczej trochę działają na wyobraźnię, inaczej się to przeżywa. Opisy do zdjęć, które są gdzieś tam przy zdjęciach i przede wszystkim klimat Białej Galerii Centrum, czyli przestrzeń 340 metrów, prawie 10 metrów wysoka, więc tam jest taka pewna atmosfera skupienia. Tutaj zachęcam przede wszystkim całe grupy, klasy, które chcą przyjść na WordPress Foto i czegoś więcej dowiedzieć się o współczesnym świecie. No wiadomo, zdjęcia w różnych kategoriach i prezentujące to, co w ubiegłym roku było ważne na świecie. Czasem ten świat w ostatnich latach przyspieszył na tyle, że czasem te informacje do nas docierają wcześniej, ale warto się zatrzymać na te kilkadziesiąt minut, warto tą wystawę zobaczyć, żeby to wyobrażenie o współczesnym świecie było jak największe.
0: I to też nie jest tak, że widz, odbiorca tych fotografii, tych zdjęć zostaje z nimi sam ze sobą, no bo też można skorzystać z opowieści, które Encek snuje na temat tych fotografii.
4: Encek snuje opowieści i samo WordPress Foto snuje opowieści. Tam można sobie zeskanować kod, można dowiedzieć się z czegoś więcej o tym zdjęciu. To jest bardzo ważne, przeczytanie tych opisów i kontekstów zrobienia historii, zrobienia tych zdjęć, a zawsze te opisy są i to skupienie też jest, które czasami w tym przelatywaniu przez strony internetowe, czy to na komputerze, czy w komórce, jest takie szybkie, błyskawiczne, a tutaj się jednak zatrzymujemy na pewien czas. Ale do WordPress Foto chcieliśmy, żeby to miało trochę szerszy wymiar i wymyśliliśmy coś, co się nazywa siłą fotografii. Wszystkie przestrzenie fotograficzne, wszystkie galerie, które także na co dzień są niepoświęcane fotografii, tylko malarstwu, grafice, w tym okresie, czyli w październiku, są przeznaczone na fotografię i w tym roku aż 7 wystaw, bo wliczając WordPress Foto będzie można także zobaczyć w przestrzeni Nowochódzkiego Centrum Kultury w Szarej Galerii Łódź. Kaliska pokaże Macbetha. Na końcu foyer, w takiej przestrzeni troszeczkę wydzielonej, będzie niezwykła wystawa Ewy Bilan-Stoch. Warstwy kamuflażu, to takie portrety żołnierzy zrobione w Ukrainie, pokazywane w skrzynkach po amunicji i wykonane taką szlachetną techniką gumy chromianowej. W większości fotografie są tak zrobione, więc tą fotografię bardzo polecam. Krakowski Klub Fotograficzny, w związku z tym, że jest rok Andrzeja Wajdy, Wajda Inspiracje, to w fotogalerii Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tomasz Tomaszewski w Galerii Czarnej, Rzut Beretem, taka wystawa prezentująca no już świat, którego nie ma, świat PGR-ów lat 90. i świat, który odchodził właśnie. Tomasz Tomaszewski to wszystko świetnie zarejestrował. Kilkanaście lat temu był w Nowochódzkim Centrum Kultury, potem miał długą przerwę, ale po raz kolejny gościmy właśnie Tomasza Tomaszewskiego. I kolejna wystawa Kule nie mają granic, to Ebrahim Alipur, fotograf z Kurdystanu, który także pokazuje nam takich przemytników, ludzi, którzy przenoszą towary między Iranem a Irakiem, i tam no też tragiczne historie wokół tym związane, również laureat WordPress Foto. A w plenerze za Nowochódzkim Centrum Kultury, tam przy smoku, warto w tą przestrzeń zaglądać, tam specjalnie ten smok po to jest, żeby zachęcić wszystkich do odwiedzenia tej przestrzeni. Powiem, że tu lewą stroną NCK-u najlepiej jest zejść po schodach i tam się od razu wchodzi w rynek NCK. Tam będzie wystawa Chwile ulotne Izy Łysoń, cudowne fotografie dla wszystkich miłośników psów. się te fotografie na pewno spodobają, więc to taka trochę relaksacyjna wystawa w tej cudnej przestrzeni przyrodniczej na tym balkonie skierowanym na Łąki Nowochódzkie, a przypominam, to 60 hektarów absolutnie wyjątkowych terenów. Warto tam zejść, warto zobaczyć wystawę, warto odetchnąć tym nowochódzkim powietrzem.
5: Odwiedzając NCEK, pamiętajcie o tym, by zabrać ze sobą słuchawki i telefon, bo po zeskanowaniu kodu QR przy danej fotografii usłyszycie historię takiego zdjęcia. Organizatorzy uprzedzają także, że na ekspozycji World Press Photo niektóre zdjęcia są drastyczne, mogą wzbudzać lęk oraz poczucie niepokoju. Wejście na wystawę na własną odpowiedzialność, a dzieci winne być pod opieką dorosłych.
2: Zmieniamy temat.
5: Temat zmieniamy, ale zostajemy w Nowej Hucie, której jedną z wizytówek są unikatowe podwórka wewnątrz charakterystycznej kwartałowej zabudowy. No i okazuje się, że kolejne dwa takie podwórka na osiedlach Stalowym i na Skarpie przejdą rewitalizację.
2: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
6: Wiele z nowochódzkich podwórek na przestrzeni ostatnich lat było rewitalizowanych. Zmieniała się ich przestrzeń, były odnawiane, modernizowane. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. I to nie koniec tych działań, bo kolejne takie podwórka, które przejdą zmiany, to podwórko na osiedlu Stalowym oraz na osiedlu na Skarpie. Oba te podwórka będą rewitalizowane, modernizowane i na oba te działania udało nam się uzyskać dofinansowanie. Jest to dofinansowanie z funduszy unijnych i dotyczy adaptacji do zmian klimatu poprzez realizację infrastruktury wodnej służącej zwiększaniu retencji i infiltracji oraz rewitalizacji terenów Krakowa Nowej Huty. Są to środki z Funduszu Spójności Programu Funduszy Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027 i dzięki temu dofinansowaniu właśnie dwa projekty zostały wsparte zewnętrznymi środkami. Mowa tutaj, tak jak wspomniałam, o osiedlu na Skarpie oraz osiedlu Stalowym. Jeśli chodzi o działania dotyczące osiedla i podwórka na osiedlu na Skarpie, to zakończyliśmy już postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń oraz pielęgnacji zieleni w ramach tej rewitalizacji. Modernizacja obejmie przestrzeń międzyblokową na osiedlu na Skarpie w rejonie bloków o numerach 28-31. Ten skwer znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, dlatego wszystkie zmiany będą nawiązywać do historycznego układu z lat 70., łączyć tradycję z wygodą mieszkańców. Bardzo ważne w tych projektach jest dla nas, żeby zachowywać tożsamość miejsca. Nowa Huta jest takim miejscem wyjątkowym pod tym kątem, ale no we wszystkich projektach staramy się, aby zachować to genius loci, aby nawiązywać do tego, co tworzyło i tworzy tożsamość tego miejsca, żeby tego nie zatracać. W ramach prac na osiedlu na Skarpie odświeżony zostanie centralny gazon oraz przedogródki, które uzupełnią nowe nasadzenia zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Pojawią się tam m.in. hortensje, jaśminowce, barwinki, lilaki, a także rośliny cebulowe, wiosenne. Szczególną troską objęty zostanie też istniejący dojrzały drzewostan. W sąsiedztwie starych włoskich topoli zastosowana zostanie specjalna punktowa nadwieszana konstrukcja alejek, która pozwoli na ochronę systemów korzeniowych tych drzew, które już tam rosną. Przebudową objęte też są istniejące ciągi piesze. Nawierzchnia zostanie zastąpiona estetycznymi płytami betonowymi układanymi z tak zwanym przesunięciem. Odrestaurowane zostaną charakterystyczne murki, schody z wykończeniem z lastriko. Odświeżeniu też zostaną poddane charakterystyczne dla nowochódzkich podwórek trzepaki, suszarki na bieliznę. Całość uzupełnią nowe stylizowane ławki, stojaki rowerowe, energooszczędne oświetlenie LED oraz ławko-huśtawka. Więc mówimy tutaj o zmianach, które z jednej strony modernizują, wprowadzają nowe elementy, ale z zachowaniem tego, co tworzy tożsamość tego miejsca i co jest bardzo ważne dla mieszkańców, których to miejsce jest takim najważniejszym punktem ich codzienności i życia, bo rzeczywiście tutaj rewitalizacja tych wnętrz, kwartałów i podwórek to jest działanie charakterystyczne, bo to jest przestrzeń, która jest stricte, całkowicie pod mieszkaniami, pod blokami i jakby tworzy tą przestrzeń najbliższą dla mieszkańców. Więc osiedle na Skarpie uzyskało właśnie w ramach tego projektu unijnego dofinansowanie. Te działania właśnie będą wsparte środkami zewnętrznymi. Jesteśmy po przetargu, podpisaliśmy umowę z wykonawcą, natomiast drugie z osiedli to jest osiedle Stalowe. Tutaj jesteśmy w trakcie przetargu. Oferty do tego przetargu można składać do 25 września. Mamy nadzieję, że uda się nam go również rozstrzygnąć pozytywnie. Jest to działanie, które również zostało wsparte tym dofinansowaniem. I tutaj również to, co będzie wykonane, to budowa nowych nawierzchni z kostki, z płyt betonowej, z betonu szlifowanego, ale też nawierzchni asfaltowych i mineralnych, renowacja obiektów małej architektury, czyli właśnie tutaj znów te trzepaki, suszarki, napranie, to, co można odrestaurować i co jest tożsamością tego miejsca, będzie właśnie zmodernizowane, ale też dostawienie nowych elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze, również wykonanie oznaczeń drogowych, czyli jakby uporządkowanie komunikacji wewnątrz tego podwórka, ale też wykonanie nasadzeń i pielęgnacja tych nasadzeń, bo to, co istotne, ta pielęgnacja nasadzeń posadzonej roślinności jest już zawarta w przetargu. Stąd tutaj można w nim zauważyć, że ten termin wykonania tych działań jest bardzo długi, bo jest wpisany do roku 2031, ponieważ właśnie obejmuje również pielęgnację tych nasadzeń. Więc cieszymy się, że w ramach środków zewnętrznych te działania zostaną wsparte i że kolejne podwórka nowochódzkie przejdą modernizację, przejdą rewitalizację i staną się przestrzeniami odświeżonymi, ale z zachowaniem ich tożsamości. Osiedle na Skarpie, tutaj mamy już rozstrzygnięty przetarg. Osiedle Stalowe, do 25 września można składać oferty w przetargu. Mamy nadzieję, że tutaj ten przetarg również pozytywnie się rozstrzygnie i już w tym roku wykonawcy będą mogli przystąpić do działań, które na pewno będą tymi działaniami takimi na zapleczu, czyli skompletowanie materiałów, zamówienie pewnych rzeczy, tak żeby w kolejnym roku można było rozpocząć już prace budowlane, a nie utrudniać tutaj życia mieszkańcom przed rozpoczęciem zimy, kiedy te prace nie mogą się toczyć pełną parą, więc na pewno tutaj będziemy chcieli tak to zorganizować, żeby ten pierwszy etap w tym roku, który w większości przypada na miesiące zimne, zimowe, nie stanowił jeszcze utrudnienia dla mieszkańców, ale na pewno tu będziemy informować o harmonogramie tych prac i tym, jak one w kolejnym roku będą się toczyć.
5: A ja jako nowochucianin z niecierpliwością czekam na realizację tych inwestycji, bo po dotychczasowych rewitalizacjach podwórka wyglądają naprawdę obłędnie.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
0: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Reklama.
13: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
14: Festiwal Kryminału, zapowiedź wydarzeń na scenie NCK i start nowego sezonu w Bunkrze Sztuki. To tematy, którymi między innymi zajmiemy się w dzisiejszej audycji, na którą serdecznie zapraszam ja, czyli Kuba Kusy. Zanim jednak przejdziemy do sedna, krótki przegląd tego, co wydarzyło się w minionym tygodniu.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
14: Ponad 30 milionów pasażerów obsługuje rocznie dworzec Kraków Główny. Na tej najpopularniejszej w Polsce stacji powoli zaczyna brakować miejsca, więc kolejarze planują jej rozbudowę. Mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
15: Takimi najważniejszymi rozwiązaniami, które przygotowujemy, to jest na przykład takie podzielenie peronów, by na jednym długim peronie mogły jednocześnie być obsługiwane pociągi jadące w dwóch przeciwnych kierunkach.
14: Pieniądze na te inwestycje mają pochodzić z nowej unijnej perspektywy budżetowej. A skoro przy pieniądzach z Brukseli jesteśmy, to te trafią także na budowę linii tramwajowej na Azory. Na realizację inwestycji, o której mówi się od, uwaga, 60 lat, miasto dostanie prawie 173 miliony złotych. Nowa trasa ma mieć długość 2,5 kilometra, zapowiada dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Łukasz Szewczyk.
16: Linia ta zaczyna się na już przebudowanej pętli Krowodrza-Górka, tam również mamy już wyprowadzone tory w kierunku ulicy Opolskiej i właściwie generalny jej przebieg będzie wzdłuż tej ulicy, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich skrzyżowań, które będą w ramach tej inwestycji przebudowane.
14: Dyrektor ZIM-u podkreśla, że tramwaje nie będą zawracały na tradycyjnej pętli.
16: Będzie to końcówka, która umożliwi obsługę tej linii tramwajami dwukierunkowymi. Oprócz oczywiście tej końcówki powstaje nowy terminal autobusowy z nowymi peronami. Będą również miejsca do pozostawienia rowerów.
14: W sumie inwestycja będzie kosztować ćwierć miliarda złotych i ma być gotowa pod koniec 2029 roku. A my zostajemy jeszcze na moment przy tematyce finansowej, bo jeszcze do poniedziałku trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Krakowa. W puli są 54 miliony złotych, a do wyboru 440 projektów, mówi Mateusz Płoskonka z magistratu.
17: Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie obszar szeroko pojętej kultury, od bardzo popularnych kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń.
14: A głosować można stacjonarnie, czyli w mobilnych punktach na terenie całego miasta, lub elektronicznie przez stronę internetową budżet.kraków.pl. Teraz będzie o sukcesie łowców głów z małopolskiej policji, którzy zatrzymali w Krakowie jednego z liderów mafii okradającej seniorów metodą na legendę. 29-latek od 6 sierpnia był poszukiwany listem gończym. Jak wpadł i co ma na sumieniu, o tym nasz reporter Przemek Taranek.
12: Mężczyzna pełnił rolę logistyka w gangu, znajdował potencjalne ofiary, dzwonił do nich, namawiał do przekazania gotówki i biżuterii, a następnie wysyłał po kosztowności tzw. odbieraków, powiedziała mi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
18: Ten człowiek ma udowodnionych już co najmniej 6 takich oszustw, podszywając się pod wnuczka, pod policjanta. Wyłudził od starszych osób blisko 500 000.
12: Oszust ukrywał się za granicą, ale policjanci go wytropili, a kiedy wrócił do kraju, zatrzymali w jednym z mieszkań w Nowej Hucie.
14: Tyle Przemek Taranek, dziękuję ślicznie, a policjanci tradycyjnie apelują do seniorów, by pod żadnym pozorem nie przekazywali obcym osobom ani pieniędzy, ani też innych kosztowności.
13: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
14: Za nami przegląd wydarzeń tygodnia, przechodzimy zatem do pierwszego z tematów. Wyobraźcie sobie, że ponad 80% krakowianek i krakowian oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Tak wynika z najnowszego raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, do którego dotarła fundacja Frank Bold. Według GIOŚ stężenia tlenków azotu zatrważająco przekraczają normy, które zaczną obowiązywać już za nieco ponad 3 lata. Posłuchajcie.
13: Nasi reporterzy informują.
19: Jest to taki dodatkowy raport o jakości powietrza przygotowany przez Główną Inspekcję Ochrony Środowiska w oparciu o normy określone w nowej unijnej dyrektywie o jakości powietrza. Miłosz Jakubowski, radca prawny Fundacja Frank Bold. Ta dyrektywa została przyjęta 2 lata temu, natomiast normy w niej określone zaczną w pełni obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku.
14: Jakie to są normy, jeszcze powiedzmy?
19: To są normy stężeń zanieczyszczeń, które są znacznie bardziej rygorystyczne od tych obowiązujących obecnie i to wynika z dostosowania norm unijnych do aktualnej wiedzy medycznej na temat tego, jak zanieczyszczenia wpływają na ludzkie zdrowie. Ale tu warto zastrzec jedną rzecz, że te nowe normy unijne jeszcze nie są zbieżne z jeszcze bardziej rygorystycznymi wytycznymi, które formuje Światowa Organizacja Zdrowia, która kieruje się wyłącznie tymi kwestiami naukowymi, medycznymi. Na poziomie unijnym jest to cały czas jakiś taki troszeczkę, można powiedzieć, kompromis.
14: Jakie normy obowiązują teraz i jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku? Bo tu różnica jest kolosalna.
19: Tak, przede wszystkim ta różnica jest ogromna w przypadku pyłów zawieszonych oraz dwutlenku azotu, gdzie te normy ulegają, można powiedzieć, zaostrzeniu dwukrotnemu, czyli przykładowo przy pyle PM2,5 z normy średniorocznej 20 mikrogramów schodzimy do 10 mikrogramów i podobnie to wygląda właśnie też z dwutlenkiem azotu i z tego względu będzie dużo trudniej osiągnąć te normy nowe niż te, które obowiązują obecnie, one w większości obowiązują od kilkunastu lat i są, można powiedzieć, przestarzałe.
14: A ile wynoszą teraz te normy i ile będą wynosiły, jeżeli mówimy o tlenkach azotu w 2030?
19: Jeżeli chodzi na przykład o stężenie dopuszczalne średnioroczne, obecnie mamy 40 mikrogramów na metr sześcienny, a to zostanie obniżone do 20 mikrogramów na metr sześcienny. I to jest ogromna różnica.
14: Ogromna różnica, która ma bardzo poważne konsekwencje, patrząc na ten raport, do którego dotarliście, bo to też nie jest tak, że GIOŚ chętnie dzieli się tymi danymi. No to co wynika z tego raportu? No i dlaczego jest się czym martwić? No to od razu zdradzimy.
19: Tak, o ile na gruncie obecnie obowiązujących norm mamy w Polsce przekroczenia stężeń dopuszczalnych dwutlenku azotu, ale one są nieliczne i obszary przekroczeń są stosunkowo niewielkie, chociaż pewnie nie mamy pełnego obrazu sytuacji, bo też te pomiary nie są prowadzone na taką skalę, jakbyśmy chcieli. Natomiast w oparciu o te nowe normy to te obszary występowania przekroczeń, można powiedzieć, że się znacząco zwiększają wielokrotnie. I w przypadku Krakowa ten obszar przekroczeń obejmuje ponad 60% miasta, ale to jest ta część najgęściej zaludniona, więc w praktyce ponad około 80% mieszkańców miasta zamieszkuje właśnie na tym obszarze, gdzie te przekroczenia by występowały.
14: Czyli mówimy o mniej więcej
20: milion ludzi. Wiadomo, Kraków oficjalnie ma 800 tysięcy z haczykiem mieszkańców. Nieoficjalnie mówi się nawet o tym, że mamy, nie wiem, 1 200 000 mieszkańców. Ile osób może oddychać, mówiąc wprost, bardzo szkodliwym powietrzem?
19: No, według tych oficjalnych danych, które są podane w raporcie, to jest niemal 700 tysięcy osób. Ale tak jak mówisz, gdyby wziąć pod uwagę rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących, przebywających na dłuższy czas w Krakowie, to pewnie ta liczba byłaby nawet większa. I tu jeszcze raz podkreślam, że nawet te nowe normy, na których opiera się GIOŚ i które wynikają z nowej dyrektywy, one jeszcze nie odpowiadają wytycznym Światowej Organizacji Zdrowia, które są jeszcze bardziej rygorystyczne, bo tam zalecenie jest takie, żeby średnie roczne stężenie dwutlenku azotu wynosiło 10 mikrogramów na metr sześcienny.
20: No i tu kłania nam się strefa czystego transportu, która w swoim założeniu ograniczyć ma emisję tlenków azotu, bo też warto wspomnieć, że tlenki azotu emitowane są głównie z samochodów, starych diesli niespełniających norm jakości powietrza, czy norm euro. I właśnie, wchodzi nam strefa czystego transportu, strefa obowiązuje, ale przed wyborami mieliśmy festiwal populizmów i kandydaci prześcigali się w tym, kto szybciej zlikwiduje

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: W Media Expert. Rewelacja! Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
8: taniej masz! Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Wiejskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś rockowe duety. No to będzie Meat Loaf i Patty Russo. Wokalistka, aktorka, która towarzyszyła artyście przez ponad 20 lat jego kariery. Nagrywała z nim największe przeboje i słuchać ją było choćby między innymi w takim hicie jak I'd Lied For You. Występowała też w teledyskach, choćby w tej piosence, porównywalnej czasami z muzyką do Pięknej Bestii, bo w I Would Do Anything For Love, Meat Loaf wciela się w postać tego obrzydliwego. Ta współpraca Meat Loafa i Russo zakończyła się w 2014 roku. Ponoć na koniec trochę się pokłócili, posprzeczali. Ale jak mówiła Russo w późniejszych wywiadach, absolutnie nie ma do Meat Loafa żadnego żalu.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda?
7: No.
10: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Reklama.
13: Dzień dobry weekend.
14: Dzień dobry.
13: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Aha, w Radiu Złote Przeboje w jesienną niedzielę, chociaż dzisiaj to akurat letnio. Sporo osób i tak już wyjeżdża za granicę, robi sobie wakacje i co? No nic, jak zwykle na All Inclusive o 7-8 rano zaczyna się walka o leżaki, czyli bierzemy ręczniki, rzucamy najbliżej basenu czy morza na leżaki i idziemy spać. Ostatnio jednak kłótnie z tym związane przybierają różne rozmiary. W Grecji na jednej z plaż pobili się dwaj 80-latkowie, interweniowały służby. W Hiszpanii turysta biegł na leżak tak szybko, że się poślizgnął i doznał urazu głowy. No właśnie, ja to po prostu przychodzę już tak późno na tę plażę i na ten basen, że ludzie, którzy tam są, wracają do pokojów. Więc o ten leżak rano nie muszę walczyć. Ale w weekend zawsze rano wstaję. Paula Abdul.

Seal w Radiu Złote Przeboje. W naszych wiadomościach o 9 za niecałe 3 minuty o wielkim sukcesie polskich siatkarzy, którzy wczoraj wieczorem, ale szczegóły w tej sprawie już za chwilę.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9:00 czas na wiadomości.
10: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilet do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
11: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
12: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
10: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym dwaj duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7:00 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
13: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
10: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Już nad całą Polską piękne słońce, małe chmury w okolicach Koszalina, ale po południu już wszędzie będzie dobrze. Ciepło od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centralnej części kraju, po 22 na Dolnym Śląsku. Ja tak mówiłem wczoraj o tym słabym meczu naszych piłkarzy z Bośnią Hercegowiną. A nasi siatkarze pokazali, jak mocny jest polski sport. Przynajmniej na parkiecie, a nie na boisku. tym Mistrzostwem Europy Siatkarzy, to my się chyba jeszcze w tej godzince zajmiemy.
15: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: I gram Pink Floyd.

jednak jakieś występy panów Piasecznego i Chojnackiego na żywo chętnie obejrzał, bo to byłby taki piękny powrót do lat 90. A co rok 2001 w muzyce. Trochę sobie polatamy. No Angels, Daylight in Your Eyes.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Ricky Martin. Tanecznie w Radiu Złote Przeboje. A teraz złote duety rockowe, bo to w ramach cyklu
1: Złota Piątka.
0: Under Pressure. Historia tej piosenki to historia znajomych Queen i Davida Bowiego. Był pod ręką, mieszkał blisko studia w Mont Hall w Szwajcarii, gdzie Queen nagrywał akurat płytę. I wpadł wokalista w odwiedziny na plotki i na drinki. Najpierw Bowie miał zaśpiewać chórki do utworu Cool Cat, ale muzycy szybko uznali, że wolą stworzyć coś zupełnie nowego. Śpiewali razem, kombinowali w studiu. Tak brzmiała pierwotna wersja kompozycji. Bowie dośpiewał swoje, ale z tą finalną wersją był pewien problem, bo muzycy z silnym ego, Mercury i Bowie właśnie, mieli inne poglądy na wykończenie i brzmienie utworu. Dobrze, że się w końcu dogadali.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
6: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
9: Kto zdobędzie Kraków? I jak wynik wpłynie na wybory do Sejmu? Małgorzata Świtała i Bogdan Rymanowski zapraszają na Wieczór Wyborczy. Dwa badania Exit Poll tylko w Polsat News. Już dziś od 19.10 w Polsat News.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: kolejny duet w Radiu Złote Przeboje. Krawczyk i Bartosiewicz. Piękny duet, a wczoraj to mieliśmy wielką, piękną ekipę. Polscy siatkarze, przypomnę, pokonali Francję w finale Mistrzostw Europy i zdobyli złoto. Tak cieszyli się komentatorzy Polsatu Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.
1: Tomasz Fornal, teraz wszyscy biegają! 25 do 16! Wygrywamy czwartego seta! Całe spotkanie 3 do 1! Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy! I bronimy ten tytuł! Brawo, brawo, brawo!
0: No pewnie, że brawo, brawo, brawo, a ja dodam, że po finale nasi zawodnicy pobawili się w pociąg. Konduktorem był Tomasz Fornal. Tak, świętowali Mistrzostwo Europy. Fajnie, że z muzyką, prawda? To może teraz dla siatkarzy, a niech tam i dla kibiców polskiej siatkówki. Liquido.

0: And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, lost all the stuff you'd rather play.
1: Niecałe 3 minuty i będzie 10:00. W naszych wiadomościach już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa, tam przedterminowe wybory na prezydenta miasta.
2: Autopromocja.
3: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budzet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Reklama.
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Już jest godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
14: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
15: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
14: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
16: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
14: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: W Warszawie, gdzie biegają maratończycy, 16 stopni, taka też temperatura teraz w polskich miastach. Ale po południu będzie o 4-5 stopni cieplej. I sporo słońca. Wszędzie padać dziś nie powinno. Kasper Sosnowski, witam w niedzielny jeszcze poranek, dla co po niektórych pewnie. Jeszcze niektórzy się przeciągają. Jeszcze tak o 3 po 10, no to wczesna pora. U nas dziś rokowe duety. Fantastyczny będzie jeden duet, na razie nie zapowiem. Będzie także informacja, w czym może przydać nam się płyn do mycia naczyń. I oczywiście nie chodzi o mycie naczyń. A to perfekt.

W Radiu Złote Przeboje teraz muzycy, którzy śpiewali w zespole, potem robili sobie przerwy i znów do tego samego zespołu wracali. No bo Phil Collins przed momentem, w sumie na 20 lat związany z Genesis, chociaż dwa razy miał przerwę z nimi. A teraz będzie Annie Lennox sama, bo w Eurythmics zakończyła działalność na początku lat 90. Po tym jak była

0: ma nam w Radiu Złote Przeboje. A skoro dziś niedziela, to teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś rockowe duety. No to będzie Elton John i Kiki D. Skąd ta współpraca się wzięła? Otóż Kiki wyjaśniła kiedyś, że zarówno ona, jak i Elton byli wielkimi fanami duetów i klimatu piosenek lat 60. A że te przemijały, no to sami nagrali coś w tym stylu. Wyszedł z tego drugi najlepiej sprzedający się utwór 76 roku. Pierwszym było Save Your Kisses For Me. Też czasem to gramy. No to dodam jeszcze, że to był pierwszy numer jeden Eltona w jego ojczyźnie, w Wielkiej Brytanii. Na następny w postaci Sacrifice czekał 14 lat. No łatwo nie miał.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Kto zdobędzie Kraków? I jak wynik wpłynie na wybory do Sejmu? Małgorzata Świtała i Bogdan Rymanowski zapraszają na Wieczór Wyborczy. Dwa badania Exit Poll tylko w Polsat News. Kraków wybiera. Niedziela od 19:10.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
16: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
17: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre

0: Gombay Dance Band w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś duety, no to Cosa de la Vita, piosenka z 93 roku. Eros Ramazzotti nagrał ją sam, na swój album. W tej tylko włoskiej wersji kiedyś brzmiała tak. Bardziej surowo i prościej. A kilka lat później, gdy piosenkarz tworzył CD z największymi przebojami, postanowił utwór nieco odświeżyć. Anglojęzyczną partię dopisała zaproszona do współpracy Tina Turner. Utwór duet nagrał razem w Bolonii. No, włoski klimat musiał być. I dopiero wtedy nagranie podbiło całą Europę.

Radio Złote Przeboje tuż przed południem, bo za 3 minuty u nas wiadomości. A w nich o tym, że Warszawa dzisiaj w centrum i nie tylko zamknięta. I po Opolu też będzie jeździło się z trudem. Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Wojtek Babiarczyk przy tym mikrofonie już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy, utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporoski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
6: Szef administracji obwodu zaporoskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
5: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
7: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
5: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
1: Pogoda.
4: Cudownie zrobiło się nad Polską, jeśli chodzi o pogodę. Wszędzie sporo słońca, najwięcej będzie go dzisiaj w centrum, a także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 12 było na Helu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 20.
8: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
4: 3 minuty po godzinie 12 to jest idealny moment na to, żeby zaprosić Was na to muzyczne, niedzielne rendezvous ze Złotymi Przebojami z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No to skoro padło słowo rendezvous, no to na dobry początek.

latach przyznała w wywiadach, że mega hit Big Big World, który przyniósł jej miliony, zupełnie nie odzwierciedlał jej własnego gustu muzycznego. Do dziś koncertuje, tylko że koncertuje z muzyką jazzową. To Emilia w radiu Złote Przeboje. Prawie 12 minut po godzinie 12, a ja w weekend lubię sięgać do jednych z moich ulubionych płyt, płyt ze ścieżkami dźwiękowymi do kultowych filmów lat 80. To dziś na tapecie płyta z filmu prosto Top Gun. No i pewnie myślicie, że pan Wojtek zagra piosenkę Berlin. Nie, nie, nie, nic takiego. Będzie coś bardziej mocniejszego. Na tej płycie znajduje się również i ten numer. To Kenny Loggins i jego słynny kawałek Danger Zone. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

To gwiazda, która 16 lat temu wygrała konkurs piosenki Eurowizji, to Lena i Satellite w radiu Złote Przeboje. To już prawie 28 minut po godzinie 12, to teraz pora na zespół, który po raz pierwszy, kiedy przyleciał do Stanów Zjednoczonych na swoją wielką trasę koncertową, odmówił, słuchajcie, jedzenia fast foodów. Niektórzy członkowie tego zespołu żywili się wyłącznie płatkami kukurydzianymi z mlekiem, a także chlebem tostowym, który kupowali w pobliskim centrum handlowym. Przed wami już teraz Ace of Base w radiu Złote Przeboje.

0: Kto zdobędzie Kraków? I jak wynik wpłynie na wybory do Sejmu? Małgorzata Świtała i Bogdan Rymanowski zapraszają na Wieczór Wyborczy. Dwa badania Exit Poll tylko w Polsat News. Już dziś od 19.10 w Polsat News.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

kiedy Michael Jackson tworzył ten kawałek wspólnie z Quincy Jonesem, Ameryka zmagała się z głęboką recesją, na sprzedaż płyt winylowych drastycznie spadał. Sukces właśnie tego singla dosłownie wyciągnął całą amerykańską branżę muzyczną z kryzysu finansowego. Billie Jean, Michael Jackson. Takie numery przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 13, jeśli o tej porze dopadło was takie niedzielne leniuchowanie, no i nie macie siły przygotować obiadu, no to mam nadzieję, że ten numer doda wam takiej pozytywnej energii. To Disco.

0: trudno się oderwać od takich cudownych dźwięków. Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje tuż po sprawdzonych wiadomościach, które u nas o 13:00. Obiecuję wam, powrócimy do tych niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza, dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
16: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
15: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka, zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Toff, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9 miejsce.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Pogoda.
0: Patrząc na mapę Polski, aż mam ochotę zaśpiewać tyle słońca w całym mieście i będzie go na pewno do końca dnia pod dostatkiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia. Tam do 22.
2: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
0: 3 minuty po godzinie 13. No porę mamy taką, że w niektórych polskich domach teraz ruszyło na dobre przygotowanie niedzielnego obiadu. To żeby on był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść tych najlepszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał także bardzo ważne informacje dla fanów zespołu Kombi, zatem bądźcie blisko. A na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad lat 90. to będzie Michael Bolton.

kinie w Lublinie bratanki Halinka Młynkowa, która kiedyś w wywiadzie powiedziała nam, że ona po koncercie uwielbia odpoczynek w domowym ciszu, a najbardziej relaksuje się, kiedy może usiąść w swoim tarasie i patrzeć w dal. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 12 minut po godzinie 13:00. To teraz pora na gwiazdę, która zanim stała się ikoną disco, zaczynała od śpiewania w chórze kościelnym w rodzinnym Bostonie. Rodzina zachęcała ją do tego, żeby cały czas szlifowała swój głos i pracowała nad nim, bo jak wszyscy stwierdzili, ma cudowny głos. Zresztą przekonajcie się sami. Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
0: 15 zł.
4: Lepiej.
0: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
4: Z kuponami?
0: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.

zamianie Barcelony na Miami dostała wiatr w żagle, jak sama wielokrotnie w wywiadach powiedziała. Ta zmiana otoczenia pozwoliła mi na nowo spojrzeć na moje życie. To Shakira w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. My w to niedzielne popołudnie sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 27 dzień września 1980 roku zdecydowanie należał do królowej disco z kawałkiem Upside Down. Ona błyskawicznie zdobyła szczyt amerykańskiej listy przebojów, a ta dama to Diana Ross. I 11 lat później, 27 września 1991 roku, Bryan Adams z piosenką z filmu Robin Hood, Książę Złodziei, podbija tym razem brytyjską listę przebojów. To tyle historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz pora na zespół, który wielokrotnie w wywiadach przyznawał, że był w głębokim szoku, jak wielkim sukcesem okazała się ich muzyka w Polsce w czasach PRL-u. To Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kto zdobędzie Kraków? Jak wynik wpłynie na wybory do Sejmu? Małgorzata Świtała i Bogdan Rymanowski zapraszają na Wieczór Wyborczy. Dwa badania Exit Poll tylko w Polsat News. Kraków wybiera. Niedziela od 19.10.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wb.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Reklama.

młodości trenował boks amatorski, aby móc bronić się na ulicach Nowego Jorku. Porzucił ten sport dopiero wtedy, gdy w trakcie walki złamano mu nos. To Billy Joel w radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje. No a teraz pora na gwiazdę, która podobno wyprowadziła się ze Stanów Zjednoczonych, żeby zamieszkać w Meksyku i tam podobno w cieniu kaktusów ma tworzyć nową muzykę. Pożyjemy, zobaczymy, bo to gwiazda, która lubi zaskakiwać. Britney Spears już teraz w radiu Złote Przeboje, na zegarach za 8 minut będzie 15. Tu radio Złote Przeboje.

0: jedna z najważniejszych piosenek lat 80. tego artysty, David Bowie, jego Let's Dance w radiu Złote Przeboje. A w wiadomościach o 15 powiemy wam o kolejnym wypadku na przejeździe kolejowym. Zatem bądźcie z nami i dajcie głośniej radio.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kto zdobędzie Kraków? I jak wynik wpłynie na wybory do Sejmu? Małgorzata Świtała i Bogdan Rymanowski zapraszają na Wieczór Wyborczy. Dwa badania Exit Poll tylko w Polsat News. Już dziś od 19.10 w Polsat News.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
14: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok-Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko dwa razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wyląduje na lotnisku Chopina.
16: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
17: Tak?
16: Reprezentacja Polski, tak.
17: Długo już czekacie?
18: No z godziny czekamy.
16: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
18: Lot Gold.
16: Lot Gold właśnie, tak.
17: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
18: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo Spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
19: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
17: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
20: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
15: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Pogoda.
0: Sporo słońca od Bałtyku aż po Tatry. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni. Termometry pokazują zaledwie 16 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Poznania. Tam do 22.
2: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
0: 3 minuty po godzinie 15 to jest idealny moment, kochani, na tak zwaną muzyczną siestę, no bo jesteśmy po obiedzie. Mała czarna by się przydała z czymś słodkim, no to wy biegniecie do kuchni parzyć kawę, a ja dorzucę wam garść tych najbardziej słodkich numerów lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, to na dobry początek T-Love i Warszawa.

Urodzony w Bejrucie, ale całe życie przez blisko 40 parę lat zamieszkuje Kanadę. To Kimaro w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na piosenkę, której historia sięga końca lat 70. Wtedy stworzył ją Umberto Tozzi, a 3 lata później takiego rockowego sznytu dała ta oto muzyczna gwiazda. To Laura Branigan, a nagranie doskonale wam zapewne znane, bo to Gloria.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: O, pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Reklama.

siłą wodospadu formacja, która po 97 roku wygrała konkurs Eurowizji. To Katrina and the Waves w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Słuchajcie, czytam właśnie o tym, że naukowcy odkryli, że codzienne słuchanie muzyki zmniejsza ryzyko demencji o prawie 40%. No to na waszym miejscu delektowałbym się takimi złotymi przebojami jak choćby ten to Gazebo w radiu Złote Przeboje.

0: szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
7: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: Ci panowie z Media Expert.
14: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
19: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
20: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
19: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
21: Reklama.

0: Tak, my aż z Mariuszem to podskoczyliśmy na fotelach przy tej piosence Ricky Martin i Maria w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Wiem, co chcesz powiedzieć, że będą niespodzianki, ale opowiedz o nich.
1: No będą oczywiście po godzinie 16 po pierwsze i najważniejsze. Będzie świetna muzyka lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje oraz też będzie o Madonnie, no bo okazuje się, że ona nadal jest królową popu i też tronu nie odda. O tym, z kim i co nagrała, też opowiem po południu.
0: To zapowiada się naprawdę fantastyczne popołudnie. Część wieczoru, które koniecznie musicie spędzić za Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się nisko, a na koniec ode mnie coś wyjątkowego. Lutricia McNeil.

Dzięki Urszuli przenieśliśmy się teraz do lat 80., a ja tak patrzę na zegarek, że zbliża się 16, a więc za momenty tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a potem po 16. Obiecuję, ja, Mariusz Tomaszczyk, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego słonecznego i ciepłego popołudnia. Będzie Queen, będzie Madonna, a także Marek Grechuta.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Reklama.
11: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy kto najczęściej przyjeżdża nad Polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska-Wis. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
13: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że no, jesteśmy kibicami.
14: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
15: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
12: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
16: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzą do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
12: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę, jutro praktycznie tak samo, a więc sporo słońca i będzie ciepło. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. W wielu miejscach była i jest naprawdę przyjemna pogoda, więc spokojnie można było wyjść na spacer, na rower, czy też wykonać zupełnie inne aktywności fizyczne. Mariusz Telmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje i podczas tego popołudnia nie zabraknie świetnej muzyki, żebyście się mogli odprężyć, tym bardziej, że za chwilę będzie Madonna, będzie zespół Queen, a teraz nie dokazuj, Marek Grechu.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Człowiek, który wydawał miliony na imprezy, sprowadzając swoich przyjaciół, nawet wysyłał po nich samoloty, a więc Freddie Mercury, I Want It All w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest niemożliwa. Ten rok należy zdecydowanie do niej. Też no, nie ustępuje swoim młodszym koleżankom, a nawet zaprasza je do współpracy. Madonna wydała w tym roku taneczny album, wystąpiła na festiwalu Coachella, na finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, nagrała numery z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, a teraz ukazał się singiel z Charlie XCX. Madonna pokazuje, kto rządzi popem. No to posłuchajmy. Kawałka z lat 80. Papa Don't Preach. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
16: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
15: No tak. 10 na 10.
17: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

Za oknem piękna pogoda, nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwa Europy, a w Radiu Złote Przeboje pozytywna muzyka Funky Town. Natomiast proszę Państwa, teraz czas na tradycyjną meksykańską pieśń ludową, która ma korzenie sięgające nawet XVIII wieku. Natomiast w 1958 roku nastoletni wówczas mało znany muzyk Richie Valens, który stał się jednym z pionierów rock'n'rolla, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię, a kawałek zaśpiewali oni. Los Lobos, La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Kto zdobędzie Kraków? I jak wynik wpłynie na wybory do Sejmu? Małgorzata Świtała i Bogdan Rymanowski zapraszają na Wieczór Wyborczy. Dwa badania Exit Poll tylko w Polsat News. Już dziś od 19:10 w Polsat News.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Reklama.

Tak mi się wydaje, że teksty tej piosenki to nigdy się nie zestarzeje. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90. Dla wszystkich fanów Spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym to po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których wcześniej nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, a tą największą atrakcją będzie wyjęty z szuflady kawałek o tytule Do You Think About Me? Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, po pierwsze, jak ten kawałek będzie brzmiał, no a to, że album będzie ciepło przyjęty, no to nie muszę chyba nikomu mówić i nikogo przekonywać. Natomiast teraz, niezależnie od tego, czy jesteście w domach, w samochodach, a może na przykład biegacie. Dzisiaj wiem, że sporo osób biegało w Warszawie, to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

Jak dobrze spędzić niedzielne popołudnie z Radiem Złote Przeboje, którego też możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 17:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem świetna muzyka dla was. Między innymi będzie Perfekt. Zagram też Depeche Mode.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: Nie żyje mężczyzna po zdarzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
13: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
14: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
13: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przeniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
12: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi jej Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
15: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda. Dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
12: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
18: Pogoda.
19: Jutro parasol zbędny. Będzie słonecznie i ciepło. Na północy 20 stopni, 22 w centrum, 23 na południu.
17: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
19: Dla tych, którzy odpoczywają w domu bądź się właśnie jadą samochodem, na przykład wracają z weekendu spędzonego nad morzem, no to obiecuję, że w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie świetnej muzyki. Obiecuję na pewno, że zagram dla Was Depeche Mode, pojawi się Savage, a wcześniej zespół Perfect, Niepokonani. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

kawałek, który w latach 70. podbijał Eurowizję w radiu Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie weekend, bądź też kolejne dni, no to radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę na waszych smartfonach i wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to nie stracicie swoich ulubionych artystek, artystów i zespołów. Zatem proszę bardzo, dajcie głośni adres z radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Kto zdobędzie Kraków? I jak wynik wpłynie na wybory do Sejmu? Małgorzata Świtała i Bogdan Rymanowski zapraszają na Wieczór Wyborczy. Dwa badania Exit Poll tylko w Polsat News. Kraków wybiera. Niedziela od 19.10.
6: Reklama.

Oj, są tacy artyści, takie zespoły, które chciałbym kiedyś się zobaczyć na żywo i mimo, że było wiele okazji, no to człowiek się nie wybrał. I tak jest w przypadku zespołu Depeche Mode, więc liczę, że panowie w którymś roku będą w Polsce i wtedy już nie odpuszczę. Przed chwilą Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, teraz zmiana klimatu. Lata 80, akurat w nich zostajemy, ale przenosimy się do świata disco, Italo Disco i do człowieka, który chyba jest najbardziej godnym reprezentantem tego gatunku, czyli Savage i Only You w Radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Marian... Jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
13: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
12: No, tego z Media Expert.
13: No tak.
14: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
19: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
20: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
21: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
22: Reklama.

przyznać się, kto nucił przed chwilą ten kawałek. Słuchajcie, Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego, późnego popołudnia. No a proszę Państwa, dobra wiadomość, grupa Sugar Babes wraca z nowym albumem. Panie wydadzą w przyszłym roku swój nowy krążek, to po pierwsze. Po drugie, bardzo ważna sprawa, będzie to krążek nagrany w oryginalnym pierwszym składzie, a taka sytuacja nie wydarzyła się od debiutu, kiedy panie wydały One Touch w 2000 roku. Płyta ma ukazać się tuż przed walentynkami, a więc mam nadzieję, że będzie czego słuchać i też będzie odpowiedni klimat, więc czekamy na panie Sugar Babes, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: numer, który kiedyś się przerobiła także Szczera, więc Walking in Memphis w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie oraz co z pogodą na początku tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
0: Reklama.
12: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
14: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
15: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła, no różne to sytuacje mogły być.
14: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
13: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
16: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
13: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
17: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady, znaczy klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji, sytuacji, to są lata.
13: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Jeśli jutro będzie szansa popracować na świeżym powietrzu, to zróbcie jutro naprawdę jak na wrzesień. Końcówkę września, słoneczny i ciepły dzień. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje, godzina 18 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, ale wcześniej na pewno pojawi się Blondie, a także kombi, kawałek słodkiego, miłego życia.

0: Charyzmatyczna Debbie Harry, a więc Blondie Hearts of Glass w Radiu Złote Przeboje. Proszę Państwa, czas na spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, który już teraz opowiada o Krzysztofie Krawczyku.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No nie, no po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll. A my do Muńka Staszczyka jeszcze dzisiaj wrócimy, czas na odrobinę reggae. Bob Marley, dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: Zakręcona Reniusis w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w Radiu Złote Przeboje Monik Staszczyk z zespołu Tilaf, który tak wspomina Jarocin z 1984 roku.
1: Nie ja było? To widziałem, ale ja nie byłem wśród publiki, bo my żeśmy, widziałem to jakby, tam gdzieś z boku staliśmy, jako oglądaliśmy, nie byłem w grupie tych pogujących, ale
0: nie, tylko czy byłeś na miejscu?
1: Widziałem po prostu, bo to był taki czas, że się oglądało, koncerty kumpli. To nie był taki czas, jak dzisiaj, jakiś po prostu wyścig gwiazd. Wszyscy mieszkaliśmy wtedy na jednym polu namiotowym. Pożyczaliśmy sobie często instrumenty, bo nie wszyscy mieli w ogóle dobre instrumenty. Nie wiem, czy Deserter, czy Rejestracja, te kapele punkowe.

0: No, kumplowaliśmy się również z kapelami regowymi, takimi jak Dub. Tak. Wtedy Izrael, to wiadomo, i to się mieszało, nie? Muzyka alternatywna, ogólnie wszystkie rzeczy, fale to już i reggae, i punk, nie? I zimna fala, Made in Poland, Varieté. Tu w Niemczech, to był ten rok dokładnie, ale to jakoś mi się kojarzy.
1: No te czasy, tak.
0: Kojarzy mi się ten festiwal, chyba 4 właśnie, kiedy wszystkich nas zgromadzono w takich wojskowych namiotach na jednym polu namiotowym. Więc po prostu, no nie wiem, no, namiot Tilawu był bardzo przepełniony, bo tam dużo ludzi po prostu się przewalało. Cała ekipa naszych kumpli z Warszawy, z Częstochowy, tam chyba 30 osób spało. Kotłowały się dziewczyny z chłopakami, wiesz. Ale też no, u nas było chyba najbardziej rock'n'rollowy namiot. Ale wszystko jakbyśmy byli jedną rodziną. No. I pamiętam Dezertera koncert, tam był wtedy konflikt lektura z Walterem Chełstowskim, który był szefem festiwalu, ale chwała mu za to, bo on ten festiwal wymyślił i jakiś konflikt, bo Walter chciał, żeby Dezerter skończył, a skandal wokalista Dezertera powiedział, że nichu, że gramy, bo po prostu, bo tam było już niebezpiecznie o tyle, że niebezpiecznie, no. Pogowała ostro załoga punkowa i po prostu tam już się prawie ludzie dusili. Ale chłopaki z Dezertera chcieli grać dalej, więc jak rozmawiałeś z Krzyśkiem Grabowskim, to wszystko pewnie wiesz.
1: Do Monka Staszczyka w Radiu Złote Przeboje wrócimy za parę chwil. Teraz odrobina disco. Lata 80. Maria Magdalena, Sandra.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Panie Pascalu, czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Reclama. Escucha el ritmo.

0: Głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Szymuniek Staszczyk, który był i bywa mylony z Kazikiem Staszewskim. To prawda?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, to ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
0: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, a dwa jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. Ja cały czas uważam, że to jest niezły pomysł, żeby panowie się kiedyś na jakimś festiwalu zamienili miejscami. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Budka Suflera.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Kto zdobędzie Kraków? I jak wynik wpłynie na wybory do Sejmu? Małgorzata Świtała i Bogdan Rymanowski zapraszają na Wieczór Wyborczy. Dwa badania Exit Poll tylko w Polsat News. Już dziś od 19.10 w Polsat News.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Reklama.
12: Nie ma co myśleć, że jutro poniedziałek, że trzeba wstać do szkoły czy też do pracy. Z Radiem Złote Przeboje zdecydowanie można przyjemnie spędzić tą resztkę weekendu, tym bardziej, że już teraz zespół Lady Punk, Mariusz Stelmaszczyk.

0: to jest jedno z tych słów, które powinno się pojawiać najczęściej podczas weekendu. A więc relax w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Ania Wyszkoni, która tak opowiada o sławie.
1: Bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
2: No oczywiście, ale ten pierwszy moment.
1: Pamiętam taki moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu. I po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy i to był taki moment, kiedy poczułam, o wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz i mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem Łzy i tak myślimy sobie, kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało. No był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
2: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie... Wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
2: No,
1: i
2: dokładnie.
1: Teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony i grać utwory, które ludzie już znają i
2: właściwie
1: na nie czekają. Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane...
2: Na zawsze.
0: Do Ani Wyszkoni jeszcze wrócimy, ale też jej posłuchamy w tej chwili. Bardzo proszę, dajcie głośniej. Z ciszą pośród czterech ścian.

0: odrobinę rockowej klasyki w Radiu Złote Przeboja, więc to i Rosanna, a w tej chwili Ania Wyszkoni opowiada o swoim koncercie życia.
1: No na pewno z takich niezwykłych koncertów, to może do takiej trójki zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam dwa razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no, absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność. I wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
0: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
0: poszłaś dalej.
1: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. To jest ten mój klimat.
0: A my z kolei teraz zaglądamy do lat 90. do 93. bo dokładnie 33 lata temu zespół Pet Shop Boys wydał krążek Very, a na nim pojawił się ten kawałek Go West.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent
7: na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio,
7: na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
8: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
12: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
17: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
18: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
19: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
20: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: Kto zdobędzie Kraków i jak wynik wpłynie na wybory do Sejmu? Małgorzata Świtała i Bogdan Rymanowski zapraszają na Wieczór Wyborczy. 2 badania Exit Poll tylko w Polsat News. Kraków wybiera. Niedziela od 19:10.
22: Nowy rok akademicki na wypasie?
23: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
22: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: dobrze trafiliście i dobrze słyszycie podczas tego wieczoru, tak jest, niedzielnego wieczoru. Radio Złote Przeboje dla was gra i w Radio Złote Przeboje również Justyna Steczkowska, która odpowiada na pytanie, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Oj, wiele rzeczy. To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja i obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają, to jest...
2: Muzyka daje radość.
1: Absolutnie, wyobraź sobie dzień bez muzyki, w ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
5: Festiwal Kryminału, zapowiedź wydarzeń na scenie NCK i start nowego sezonu w Bunkrze Sztuki. To tematy, którymi między innymi zajmiemy się w dzisiejszej audycji, na którą serdecznie zapraszam ja, czyli Kuba Kusy. Zanim jednak przejdziemy do sedna, krótki przegląd tego, co wydarzyło się w minionym tygodniu.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
5: Ponad 30 milionów pasażerów obsługuje rocznie dworzec Kraków Główny. Na tej najpopularniejszej w Polsce stacji powoli zaczyna brakować miejsca, więc kolejarze planują jej rozbudowę. Mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
6: Takimi najważniejszymi rozwiązaniami, które przygotowujemy, to jest na przykład takie podzielenie peronów, by na jednym długim peronie mogły jednocześnie być obsługiwane pociągi jadące w dwóch przeciwnych kierunkach.
5: Pieniądze na te inwestycje mają pochodzić z nowej unijnej perspektywy budżetowej. A skoro przy pieniądzach z Brukseli jesteśmy, to te trafią także na budowę linii tramwajowej na Azory. Na realizację inwestycji, o której mówi się od, uwaga, 60 lat, miasto dostanie prawie 173 miliony złotych. Nowa trasa ma mieć długość 2,5 kilometra, zapowiada dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Łukasz Szewczyk.
7: Linia ta zaczyna się na już przebudowanej pętli Krowodrza-Górka, tam również mamy już wyprowadzone tory w kierunku ulicy Opolskiej i właściwie generalny jej przebieg będzie wzdłuż tej ulicy, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich skrzyżowań, które będą w ramach tej inwestycji przebudowane.
5: Dyrektor ZIM-u podkreśla, że tramwaje nie będą zawracały na tradycyjnej pętli.
7: Będzie to końcówka, która umożliwi obsługę tej linii tramwajami dwukierunkowymi. Oprócz oczywiście tej końcówki powstaje nowy terminal autobusowy z nowymi peronami. Będą również miejsca do pozostawienia rowerów.
5: W sumie inwestycja będzie kosztować ćwierć miliarda złotych i ma być gotowa pod koniec 2029 roku. A my zostajemy jeszcze na moment przy tematyce finansowej, bo jeszcze do poniedziałku trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Krakowa. W puli są 54 miliony złotych, a do wyboru 440 projektów, mówi Mateusz Płoskonka z magistratu.
8: Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie obszar szeroko pojętej kultury, od bardzo popularnych kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń.
5: A głosować można stacjonarnie, czyli w mobilnych punktach na terenie całego miasta lub elektronicznie przez stronę internetową budżet.kraków.pl. Teraz będzie o sukcesie łowców głów z małopolskiej policji, którzy zatrzymali w Krakowie jednego z liderów mafii okradającej seniorów metodą na legendę. 29-latek od 6 sierpnia był poszukiwany listem gończym. Jak wpadł i co ma na sumieniu, o tym nasz reporter Przemek Taranek.
9: Mężczyzna pełnił rolę logistyka w gangu, znajdował potencjalne ofiary, dzwonił do nich, namawiał do przekazania gotówki i biżuterii, a następnie wysyłał po kosztowności tak zwanych odbieraków, powiedziała mi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
10: Ten człowiek ma udowodnionych już co najmniej 6 takich oszustw, podszywając się pod wnuczka, pod policjanta, wyłudził od starszych osób blisko pół miliona.
9: Oszust ukrywał się za granicą, ale policjanci go wytropili, a kiedy wrócił do kraju, zatrzymali w jednym z mieszkań w Nowej Hucie.
5: Tyle Przemek Taranek, dziękuję ślicznie, a policjanci tradycyjnie apelują do seniorów, Polaków, by pod żadnym pozorem nie przekazywali obcym osobom ani pieniędzy, ani też innych kosztowności.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Za nami przegląd wydarzeń tygodnia. Przechodzimy zatem do pierwszego z tematów. Wyobraźcie sobie, że ponad 80% krakowianek i krakowian oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Tak wynika z najnowszego raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, do którego dotarła Fundacja Frank Bold. Według GIOŚ stężenia tlenków azotu zatrważająco przekraczają normy, które zaczną obowiązywać już za nieco ponad 3 lata. Posłuchajcie.
4: Nasi reporterzy informują.
11: Jest to taki dodatkowy raport o jakości powietrza przygotowany przez Główną Inspekcję Ochrony Środowiska w oparciu o normy określone w nowej unijnej dyrektywie o jakości powietrza. Miłosz Jakubowski, radca prawny Fundacja Frank Bold. Ta dyrektywa została przyjęta 2 lata temu, natomiast normy w niej określone zaczną w pełni obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku.
5: Jakie to są normy, jeszcze powiedzmy?
11: To są normy stężeń zanieczyszczeń, które są znacznie bardziej rygorystyczne od tych obowiązujących obecnie i to wynika z dostosowania norm unijnych do aktualnej wiedzy medycznej na temat tego, jak zanieczyszczenia wpływają na ludzkie zdrowie. Ale tu warto zastrzec jedną rzecz, że te nowe normy unijne jeszcze nie są zbieżne z jeszcze bardziej rygorystycznymi wytycznymi, które formuje Światowa Organizacja Zdrowia, która kieruje się wyłącznie tymi kwestiami naukowymi, medycznymi. Na poziomie unijnym jest to cały czas jakiś taki troszeczkę, można powiedzieć, kompromis.
5: Jakie normy obowiązują teraz i jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku? Bo tu różnica jest kolosalna.
11: Tak, przede wszystkim ta różnica jest ogromna w przypadku pyłów zawieszonych oraz dwutlenku azotu, gdzie te normy ulegają, można powiedzieć, zaostrzeniu dwukrotnemu, czyli przykładowo przy pyle PM2,5 z normy średniorocznej 20 mikrogramów schodzimy do 10 mikrogramów i podobnie to wygląda właśnie też z dwutlenkiem azotu i z tego względu będzie dużo trudniej osiągnąć te normy nowe niż te, które obowiązują obecnie, a one w większości obowiązują od kilkunastu lat i są, można powiedzieć, przestarzałe.
5: A ile wynoszą teraz te normy i ile będą wynosiły, jeżeli mówimy o tlenkach azotu w 2030?
11: Jeżeli chodzi na przykład o stężenie dopuszczalne średnioroczne, obecnie mamy 40 mikrogramów na metr sześcienny, a to zostanie obniżone do 20 mikrogramów na metr sześcienny. I to jest ogromna różnica.
5: Ogromna różnica, która ma bardzo poważne konsekwencje, patrząc na ten raport, do którego dotarliście, bo to też nie jest tak, że GIOŚ chętnie dzieli się tymi danymi. No to co wynika z tego raportu? No i dlaczego jest się czym martwić? No to od razu zdradzimy.
11: Tak, o ile na gruncie obecnie obowiązujących norm mamy w Polsce przekroczenia stężeń dopuszczalnych dwutlenku azotu, ale one są nieliczne i obszary przekroczeń są stosunkowo niewielkie, chociaż pewnie nie mamy pełnego obrazu sytuacji, bo też te pomiary nie są prowadzone na taką skalę, jakbyśmy chcieli. Natomiast w oparciu o te nowe normy to te obszary występowania przekroczeń, można powiedzieć, że się znacząco zwiększają wielokrotnie. I w przypadku Krakowa ten obszar przekroczeń obejmuje ponad 60% miasta, ale to jest ta część najgęściej zaludniona, więc w praktyce ponad 80% mieszkańców miasta zamieszkuje właśnie na tym obszarze, gdzie te przekroczenia by występowały.
5: Czyli mówimy o mniej więcej milionie ludzi. Wiadomo, Kraków oficjalnie ma 800 tysięcy z haczykiem mieszkańców. Nieoficjalnie mówi się nawet o tym, że mamy 1 200 000 mieszkańców. Ile osób może oddychać, mówiąc wprost, bardzo szkodliwym powietrzem?
11: Według tych oficjalnych danych, które są podane w raporcie, to jest niemal 700 tysięcy osób. Ale tak jak mówisz, gdyby wziąć pod uwagę rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących, przebywających na dłuższy czas w Krakowie, to pewnie ta liczba byłaby nawet większa. I tu jeszcze raz podkreślam, że nawet te nowe normy, na których opiera się GIOŚ i które wynikają z nowej dyrektywy, one jeszcze nie odpowiadają wytycznym Światowej Organizacji Zdrowia, które są jeszcze bardziej rygorystyczne, bo tam zalecenie jest takie, żeby średnie roczne stężenie dwutlenku azotu wynosiło 10 mikrogramów na metr sześcienny.
5: No i tu kłania nam się strefa czystego transportu, która w swoim założeniu ograniczyć ma emisję tlenków azotu, bo też warto wspomnieć, że tlenki azotu emitowane są głównie z samochodów starych diesli niespełniających norm jakości powietrza, czy norm euro. I właśnie, wchodzi nam strefa czystego transportu, strefa obowiązuje, ale przed wyborami mieliśmy Festiwal populizmów i kandydaci prześcigali się w tym, kto szybciej zlikwiduje albo w radykalny sposób ograniczy strefę czystego transportu. Mnie, jako rodzicowi świeżo upieczonemu, otwiera się nóż w kieszeni, bo nie tylko ja, ale moje małe dziecko oddycha złym powietrzem i ktoś wpada na chory pomysł zlikwidowania strefy czystego transportu. Mnie się to w głowie nie mieści. A to nie jest tak, że te normy będziemy wdrażać w 2030 roku. One już powinny obowiązywać od 1 stycznia.
11: Dokładnie, te normy muszą być osiągnięte 1 stycznia, ale tak naprawdę z punktu widzenia ochrony zdrowia to nam powinno zależeć na tym, żeby one jak najszybciej zostały osiągnięte, nawet przed tą datą, bo tu mówimy cały czas o zdrowiu, o życiu ludzi i tak jak wspomniałeś o swoim dziecku, no to dzieci są najbardziej narażone właśnie na szkodliwe zanieczyszczenia, w tym te komunikacyjne. I tak jak powiedziałeś też, że dwutlenek azotu, ten, którym oddychamy na ulicach krakowskich miast, pochodzi niemal wyłącznie z emisji z tych starszych samochodów. Ta substancja też jest emitowana przez przemysł, ale ona nie trafia tutaj na nasze krakowskie ulice prawie w ogóle. No i tak, to co widzimy, porównując raport GIOŚ-u z granicami strefy czystego transportu, to że ten obszar przekroczeń wskazany w raporcie GIOŚ-u, no pokrywa się w dużej mierze z granicami obecnej strefy czystego transportu. Jakiekolwiek pomysły związane z jej radykalnym zmniejszaniem, no to jest po prostu głupota, zwłaszcza, że za kilka lat, zgodnie z prawem unijnym, no trzeba by było tą strefę przywracać znowu, co najmniej do tych granic, które obowiązują obecnie, a być może nawet rozszerzyć.
12: Filip Jarankowski, Polski Alarm Smogowy.
5: GIOŚ opublikował na wniosek Fundacji Frank Bold dane dotyczące przekroczeń norm jakości powietrza w odniesieniu do tlenków azotu. Jeżeli mówimy o normach, to już mówimy o normach, które zaczną obowiązywać w 2030 roku. Z waszej strony, jako polskiego, krakowskiego alarmu smogowego, ten raport co oznacza?
12: To jest taka dodatkowa ocena GIOŚ-u, która uwzględnia już normy, które zaczną obowiązywać od 2030 roku. Czyli tak naprawdę dosyć niedługo, bo tak naprawdę za 3 lata z 4 miesiącami, tak? Obecna norma to jest 40 mikrogramów na metr sześcienny. Ją spełniamy na granicy w Krakowie, tylko na jednej stacji tak naprawdę, która to poważnie rejestruje, czyli na alejach. Natomiast gdyby patrzeć na te nowe normy, które wynoszą 20 mikrogramów na metr sześcienny, no to jesteśmy wysoko ponad nimi.
5: No i właśnie, no i powinniśmy zacząć się martwić, zacząć myśleć o rozwiązaniach, które spowodowałyby, że poziom tych zanieczyszczeń spadnie, a tymczasem przed wyborami mieliśmy, tak jak rozmawiałem już z przedstawicielem Fundacji Frank Bold, festiwal populizmów i prześcigania się na to, kto bardziej ograniczy strefę czystego transportu, bo strefa w swoim założeniu ma doprowadzić do tego, byśmy oddychali w końcu dobrym czy dobrej jakości powietrzem, a tu nie. Okazuje się, że strefy można używać jako politycznego obucha do okładania siebie nawzajem po głowach.
12: Tak jest, no już strefa czystego transportu dawno przestała być tematem merytorycznym i bo od dawna jest tak naprawdę tematem politycznym. Całe meritum dotyczące strefy czystego transportu już dawno zniknęło, nigdzie się nie pojawia i tak naprawdę wszystkie argumenty, które mówią o tym, po co ona jest, po co jest wprowadzana, jak to ma wyglądać i do czego służy, nie istnieją w dyskursie publicznym. Interesuje wszystkich zawodników startujących, że tak powiem, w zawodach o to, jak dobrze rozegrać te kwestie, tylko i wyłącznie ograniczenie wolności, ograniczenie, rzekome ograniczenie wolności oczywiście, i wielkość oraz ucisk ludu. Na tym to nie polega. Dobrze wiemy, że strefy czystego transportu za granicą jest wdrażane od lat w wielu miejscach, ponad kilkuset miejscach w Europie, miastach. Działają, spełniają swoje zadanie, istnieją i wpływają pozytywnie na zdrowie mieszkańców miast.
5: No i mało tego, bo w kwietniu GIOŚ upublicznia dane te regularne z uwzględnieniem aktualnych norm. Rozmawialiśmy w kwietniu na temat tego raportu i doszliśmy do wniosku, że już sama dyskusja o wprowadzeniu strefy czystego transportu pozytywnie wpłynęła na subtelne, bo subtelne, minimalne, bo minimalne, ale jednak obniżenie poziomu tych zanieczyszczeń.
12: Tak, z całą pewnością. No samo mówienie o tym oraz mimo, że strefa w Krakowie tak naprawdę jeszcze w pełni nie działa, ponieważ w dalszym ciągu można wjeżdżać do 2029 roku, można wjeżdżać za opłatą, to na pewno część ludzi, którzy przyjeżdżał tutaj samochodami, z tego zrezygnowała i porusza się komunikacją publiczną. Mimo, że sieć parkingów Park and Ride i nasza komunikacja publiczna w ostatnim czasie nie jest jakoś wyjątkowo dobrze oceniana przez mieszkańców i polityków również, to jednak na pewno coś się zmieniło. Ale też o to chodzi, tak? Miasto to gęsta struktura, gęsta siatka i przemieszczanie się samochodem trochę mija się z celem w wielu miejscach.
5: Tu stawiamy przecinek, bo mój radiowy zegar wyraźnie i bezlitośnie daje mi do zrozumienia, że czas na krótką przerwę. Po niej wracamy do tego tematu, zatem nie odchodźcie zbyt daleko od radia.
13: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
5: Tak jak zapowiadałem, wracamy do tematu raportu GIOŚ, z którego jasno wynika, że ponad 80% krakowianek i krakowian oddycha powietrzem zanieczyszczonym tlenkami azotu.
13: Powietrze w Krakowie.
14: Tak, rzeczywiście ta ocena jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie napawa optymizmem. Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw klimatu i jakości powietrza. Ale warto wspomnieć, że te nowe normy, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku, one zmieniają trochę krajobraz nie tylko Krakowa, miasta wojewódzkiego, ale krajobraz całej Polski, bo będą one zmniejszone rzeczywiście o połowę. I to dotyczy zarówno pyłów zawieszonych, jak i dwutlenku azotu. Na pewno będziemy musieli tutaj zastanowić się, jak reagować na te zmiany, bo w Krakowie, jak Państwo doskonale wiecie, zlikwidowaliśmy niską emisję. Mamy jeszcze emisję w dużej części napływową. Mamy oczywiście emisję z transportu. Tutaj główne zadanie to jest strefa czystego transportu i wydaje mi się, że z perspektywy tej oceny jakości powietrza ta strefa, granice tej strefy no są właściwie wyznaczone. Jeżeli mówimy o tym, że ponad 62% mieszkańców Krakowa jest narażone na ekspozycję NO2.
5: Już teraz.
14: Już teraz. W przypadku tych nowych norm na pewno to się może nie poprawić, bo mamy tylko tak naprawdę około 3-4 lat. Więc to nie jest taki długi okres czasu. Widzimy teraz, że to jest okres przejściowy. Osoby, które wjeżdżają do Krakowa spoza miasta, mogą wjechać tymi starszymi autami po dokonaniu zapłaty. Więc jakby ja tutaj nie oczekuję jakiejś wielkiej zmiany, jeśli chodzi o jakość powietrza w zakresie tej emisji transportowej, dopiero w momencie, kiedy faktycznie ten wjazd będzie niemożliwy. No więc wydaje mi się, że na pewno warto to utrzymać, zastanowić się ewentualnie nad takimi rozwiązaniami, które spowodują, że faktycznie będzie możliwy dojazd do Park and Ride'ów. Co się będzie działo dalej, zobaczymy. No mamy wybory, będzie nowy prezydent, wtedy będzie mógł ewentualnie wykonywać jakieś zmiany w tym zakresie. Natomiast ostateczna decyzja oczywiście należy do Rady Miasta Krakowa.
5: To powiedzmy jeszcze wprost, żeby

0: odpowiedzi właśnie na te potrzeby, które zostały zgłoszone. Także staramy się, aby nowe przepisy odpowiadały aktualną potrzebom i temu, czego rynek od nas wymaga. I możemy podzielić na kilka grup te nowe regulacje. Pierwsza rzecz, organizacje pozarządowe. Przede wszystkim zmniejszamy wysokość kaucji, którą organizacje pozarządowe wpłacają przy wynajęciu lokalu. Do tej pory było to 300% miesięcznego czynszu, teraz będzie dla tych organizacji 100%, aby z nim dużo łatwiej wejść, wynająć lokal, jest niższy próg wejścia do wynajęcia lokalu z zasobu gminnego. Po drugie, mamy możliwość wskazania lokali, o najem których w dwóch pierwszych przetargach będą mogły się ubiegać tylko organizacje pozarządowe, a więc nie będą musiały rywalizować na przykład z przedsiębiorcami. I to jest, powiedzmy, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, główne ułatwienia. Ponadto wydłużamy terminy na doniesienie różnych dokumentów przy zawieraniu umów, na przykład dokumenty do podpisania umowy najmu. Do tej pory wymagaliśmy, aby najemca nam przyniósł w ciągu 6 dni. Teraz wydłużamy to aż do 14 dni, tak żeby ten proces przebiegał tak spokojniej, bez stresu, żeby to było wszystko łatwiej.
1: Nie obawia się dyrektor, że ktoś postawi zarzut, że państwo faworyzują jakąś grupę, że łamiemy zasady wolnego rynku, które obowiązywać powinny i nie wiem, jakieś być może konstytucyjne nawet prawa, bo czasami nawet sięgamy do tej ustawy zasadniczej i do sprawiedliwości społecznej.
0: Nie obawiam się absolutnie. Zasób miejskich lokali użytkowych nie ma służyć wyłącznie temu, aby generować maksymalny zysk. To jest również zasób, który ma służyć realizacji takich celów czy takich funkcji, które na rynku komercyjnym nie miałyby możliwości funkcjonowania. I z takiego założenia wychodzę. Dlatego główne grupy, które mają wsparcie od miasta w zakresie wynajmu lokali użytkowych, to są przede wszystkim przedsiębiorcy z zakresu branż chronionych i zanikających, a więc różni szewcy, kaletnicy, mikroprzedsiębiorcy prowadzący cukiernie, takie tradycyjne, a więc te zawody, które giną z naszego miasta, z których usług przecież wszyscy byśmy chcieli dalej korzystać. Drugą taką grupą są organizacje pozarządowe, a więc podmioty, które z założenia nie są nastawione na zysk, ale na realizację jakichś celów prospołecznych. I to są te grupy, które mają pewne wsparcia, a w pozostałym zakresie wynajem miejskich lokali odbywa się na bardzo transparentnych i konkurencyjnych zasadach, gdyż wszystkie lokale wynajmowane są co do zasady w przetargach, które są publiczne i o wynajęciu lokalu decyduje licytacja i ten, kto zaproponuje najwyższą stawkę czynszową, ten otrzymuje prawa do zawarcia umowy najmu.
1: To wracamy w takim razie do tych nowych zasad. Wsparcie najemców w trudnych sytuacjach losowych poprzez możliwość czasowego obniżenia czynszu to jest game changer.
0: Tak, to jest właśnie próba odpowiedź na realne sytuacje, jakie występują. W momencie, jeżeli ktoś prowadzi mały zakład usługowy, doznaje jakiegoś wypadku, choroby, nie może prowadzić działalności, dzięki temu rozwiązaniu, które wprowadzamy, i mamy możliwość obniżki mu czynszu na ten okres, kiedy z uwagi na chorobę, jakiś wypadek losowy, nie może prowadzić działalności. I co warte podkreślenia. Okazuje się, że to jest mechanizm potrzebny, bo już pierwszego dnia, jak weszły nowe przepisy, to już mieliśmy wniosek złożony w tym zakresie, gdyż rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce.
1: No i będziemy mieli też dłuższe ulgi czynszowe. Patrzę, wspomagam się ściągą 270 dni nawet.
0: Do 270 dni, a więc to jest ten maks. Wydłużamy okres, na który możemy udzielić obniżki czynszu w momencie na okres od wynajęcia lokalu do rozpoczęcia działalności. 270 dni to jest maksymalny okres. On będzie występował w sytuacjach, jeżeli na remont danego lokalu będzie potrzebne pozwolenie na budowę, zgoda konserwatora i to wtedy będzie możliwość zastosowania tego maksymalnego okresu. W innych przypadkach on będzie krótszy, natomiast istotnie jest to duża zmiana w porównaniu z tymi przepisami, które były dotychczas, bo dotychczas mieliśmy możliwość udzielenia takiej obniżki na okres do 90 dni, a więc mamy tutaj znaczne wydłużenie.
1: Też czynsze nie będą waloryzowane w pierwszym okresie najmu. To też chyba dobra rzecz dla tych, którzy na przykład zaczynają

0: gdzieś startują z własnym biznesem, no i być może no, nie zawsze ten zysk jest taki, jaki byłby oczekiwany w tym pierwszym okresie.
1: Tak, no tutaj wyszliśmy z założenia, żeby osoby, które świeżo wynajęły lokal, żeby nie miały waloryzowanego czynszu, co roku w lutym wszystkie czynsze w lokalach użytkowych są waloryzowane. I dzięki zmianom przepisów teraz lokale, które są wynajęte, nie wiem, 4 miesiące wcześniej, pół roku wcześniej, tej waloryzacji przychodzić nie będą. No tak, żeby świeżo wynajęty lokal od razu nie miał zwaloryzowanej stawki czynszowej.
0: I mamy też bardzo poważną zmianę, czyli utrzymanie przetargów celowych. To jest rzecz istotna właśnie w przypadku tych, w cudzysłowie oczywiście, kultowych lokali typu kawiarnie, no mieliśmy niedawno otwarcie Rio, czy różnych księgarni i na przykład Nowa Huta i Centrum C, lokal po sklepie papierniczym, i właśnie będzie musiała być utrzymana podobna działalność. Dobrze rozumiem, ta celowość przetargów?
1: Tak, jest to mechanizm, który był w poprzednich przepisach, ale tak Państwo, mam nadzieję, zauważyliście, w ostatnim czasie coraz szerzej z niego korzystamy. Bo i kawiarnia Rio, o której Pan powiedział, i antykwariat przy ulicy Jana, który też niedawno wynajęliśmy, i właśnie lokal nad centrum C1, gdzie lokal ten będzie można wynająć wyłącznie na sklep papierniczy lub księgarnię, której też będzie możliwość prowadzenia działalności takiej kulturalnej w ograniczonym zakresie małej kawiarni. A więc jest to narzędzie, z którego korzystamy i będziemy i chcemy korzystać właśnie, aby utrzymywać tradycyjne funkcje w jakichś lokalach albo wprowadzać takie funkcje, na których zależy mieszkańcom. Że gdzieś jakiejś funkcji zaczyna brakować, mamy sygnały, że na przykład nie wiem, jakiś mały sklep spożywczy albo jakieś inne rzeczy w danej okolicy byłyby przydatne. Jest to narzędzie, które nam pozwala w ten sposób kształtować sposób wykorzystywania lokali miejskich.
0: Powstała też strona internetowa, która ma ułatwiać życie osobom chcącym wynająć taki lokal od miasta. Co znajdziemy na tej stronie? Ja może ją za sekundkę sobie odpalę. To nawigujemy nieco po tej witrynie. To wygląda ładnie, nawet tak składnie, prosto, ale całkiem przejrzyście.
1: Tak, wraz z nowymi przepisami najmu wprowadzamy również nową stronę internetową z ofertami lokali użytkowych, lokale.zbk.pl. Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia tej strony. Co zawiera ta strona? Przede wszystkim wszystkie aktualne oferty lokali użytkowych, miejskich, przeznaczonych do wynajęcia. Po drugie, prosta, intuicyjna wyszukiwarka, gdzie po zadaniu odpowiednich kryteriów każdy może z łatwością odszukać lokal, który odpowiada jego potrzebom.
0: To powiedzmy, jak się właśnie nawiguje po tej wyszukiwarce, co tutaj mamy?
1: Możemy sobie zaznaczyć, w której dzielnicy nas interesuje lokal. Na przykład zaznaczymy sobie, że szukamy lokalu, no dajmy na to, na Grzegórzkach. Później możemy sobie zaznaczyć, jakiej powierzchni lokal nas interesuje, dajmy od 50 do, nie wiem, 300 metrów na przykład.
0: Ma dyrektor rozmach.
1: No i możemy i dajemy szukaj, i wyszukiwarka nam wskazuje, jakie lokale mamy dostępne. Na najbliższym przetargu będzie lokal na przykład na Rogozińskiego 5 o powierzchni 179 metrów i od razu będzie to lokal, o najem którego będą się mogły ubiegać wyłącznie organizacje pozarządowe w dwóch pierwszych przetargach. A więc też jest zastosowany ten mechanizm z nowych przepisów, który ułatwia organizacjom pozarządowym ubieganie się o najem lokali miejskich.
0: Czy za pomocą tej strony będziemy mogli od razu zgłosić wolę, akces do takiej licytacji, czy to jeszcze za wcześnie? Czy testujemy dopiero to narzędzie?
1: Za pomocą tej strony będziemy mogli wyszukać lokal, uzyskać informacje o jego podstawowych parametrach, znajdziemy kontakt do osoby, która będzie nam w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania na temat lokalu. Będziemy mogli znaleźć kontakt do osoby, z którą można się będzie umówić na obejrzenie lokalu. A żeby złożyć ofertę do przetargu, tutaj trzeba będzie złożyć taką ofertę na specjalnie dedykowanym do tego druku i złożyć ją na dzienniku podawczym Zarządu Budynków Komunalnych w sposób, który jest określony zawsze w ogłoszeniu o przetargu.
0: Państwo też taki newsletter rozsyłają z aktualnymi ofertami. Tak. To też dobra rzecz.
1: Trzeba się zapisać, tak żeby żadna oferta nikogo nie ominęła. Są również najczęściej zadawane pytania, odpowiedzi na te pytania, a więc staraliśmy się, aby strona była dostosowana do współczesnych standardów, żeby była prosta, przejrzysta i żeby to było narzędzie, które ułatwi przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym wyszukanie lokalu, który ich interesuje i jego wynajęcie później.
0: A jeżeli zainteresował Was ten temat, bądź być może sami chcielibyście wynająć taki gminny lokal użytkowy, to odsyłam Was oczywiście na stronę internetową ZBK.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
0: Za nami pierwsza połowa weekendowego magazynu Tydzień w Krakowie. Wcześniej było o sporych inwestycjach tramwajowych i jakoś tak się złożyło, że cały czas pozostajemy w orbicie transportu szynowego. Zmiany na dworcu głównym, dodatkowe tory aglomeracyjne i budowa długo wyczekiwanej przez pasażerów łącznicy na Zabłociu. Między innymi takie inwestycje planują kolejarze w zbliżającej się unijnej perspektywie budżetowej. Zmiany są konieczne, bo podróże kolejowe stają się coraz popularniejsze, a przepustowość krakowskiego węzła powoli zaczyna być niewystarczająca.
2: To zmieni nasze miasto.
3: Jesteśmy przed kolejnym rozdaniem, jeżeli chodzi o środki unijne, jeżeli chodzi o możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych, również czy przede wszystkim kolejowych. Piotr Hamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Dlatego staramy się jak najlepiej do tego przygotować i zaplanować kolejne kroki tak, żeby można było sprawnie rozwijać ofertę przewozową kolejową na terenie Krakowa i Małopolski. Liczby mówią same za siebie. Kraków Główny jako pojedyncza stacja jest najpopularniejszą stacją w kraju. Mamy rocznie ponad 30 milionów podróżnych. I to jest efekt tego, że po pierwsze zrealizowaliśmy ogromne inwestycje w infrastrukturę kolejową w poprzednich latach. Wiele miliardów złotych Polskie Linie Kolejowe zainwestowały właśnie w nowoczesne rozwiązania, w nowe przystanki, zmodernizowane stacje, co obecnie procentuje w postaci coraz większej liczby podróżnych. Zresztą w rozwój połączeń kolejowych inwestuje też województwo jako organizator transportu na terenie samorządu.
0: No ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Duże środki, jakie Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły na rozwój tego środka transportu, spowodowało to, że pociągów przybyło, no i na Krakowie Głównym powoli zaczyna robić się ciasno, a będzie jeszcze ciaśniej niż jest, tak parafrazując klasyka.
3: Już identyfikujemy pewne wąskie gardła, które należy w jakiś sposób rozwiązać, w jakiś sposób przebudować tak, żeby ten prognozowany dalszy wzrost ruchu kolejowego, szczególnie ruchu regionalnego, mógł się odbywać bez przeszkód. Ja przypomnę tylko i wyłącznie o tych inwestycjach, które już są w fazie realizacji, które na pewno w kolejnych latach wygenerują nam dodatkowe potoki pasażerskie. Przede wszystkim największa inwestycja Polskich Linii Kolejowych w tym momencie w kraju, czyli projekt Podłęże Piekiełko. Tutaj do końca 2030 roku powstanie nowe połączenie kolejowe Krakowa z Nowym Sączem, a także z Krakowa z Zakopanem. Powstaną nowe kierunki dla rozwoju kolei aglomeracyjnej, czyli stacja kolejowa w Gdowie, przystanki po drodze do Limanowej czy Mszany Dolnej. W końcu możliwości szybkiego dojazdu pociągiem i z Nowego Sącza, i od strony właśnie Limanowej czy Mszany Dolnej do Krakowa. Coraz więcej podróżnych będzie wybierać pociągi i ten wjazd do Krakowa od południowo-wschodniej strony będzie wymagał jakichś starań do tego, żeby tutaj wszystko działało nam sprawnie. Drugą ważną inwestycją, którą już jesteśmy przy końcu prac dokumentacyjnych, jest budowa nowego połączenia Kraków-Niepołomice. Tutaj bardzo ważną rolę będzie pełnić linia kolejowa numer 95, która jest już częściowo wykorzystywana w podróżach pasażerskich, ale ta rola wraz z kolejnymi generatorami ruchu kolejowego będzie rosnąć.
0: Będziemy mieli też, no pewnie w jakiejś tam dalszej perspektywie, ale też kolej do Myślenic.
3: Tu też w ramach programu Kolej Plus przygotowywane są rozwiązania projektowe i tak, pociąg, który ma zastąpić na znacznym obszarze połączenia autobusem czy samochodem, powstanie do Myślenic i będzie również wiele generował nowych możliwości podróży. I tutaj na końcu tych wszystkich linii kolejowych jest stacja Kraków Główny.
0: Bo tu się krzyżują różne szlaki kolejowe, tak? Chyba mogę tak umownie powiedzieć, szlaki kolejowe? Chyba mogę.
3: Dokładnie. Na stacji Kraków Główny kończą swoje relacje pociągi jadące od strony Katowic, od strony Kielc i Miechowa, od strony południowej, więc no jest to bardzo duży węzeł kolejowy, który widzimy ma już pokazane swoje pewne wąskie gardła, które staramy się zaplanować ich przebudowę tak, żeby stacja Kraków Główny funkcjonowała jak najlepiej, ale żeby cały układ komunikacyjny Krakowa przyjął te dodatkowe pociągi, te dodatkowe relacje.
0: Te wąskie gardła, jeżeli moglibyśmy wymienić, ja będąc kolejowym laikiem, chociaż jestem wnukiem i prawnukiem kolejarzy, na pierwszy rzut oka to jest co? Przyjeżdża pociąg regionalny, nie wiem, kończy bieg w Krakowie i przez to mamy zablokowane miejsce przy peronie, albo nie wiem, jedzie sobie jakiś pociąg osobowy właśnie na przykład kolei regionalnej i musi ustępować miejsca pociągom dalekobieżnym. Tak mniej więcej w dobrym kierunku idę mentalnie i myślami?
3: Mówiąc najprościej, docelowo chcielibyśmy, by stacja Kraków Główny pełniła w mniejszym stopniu rolę stacji końcowej, a w większym stopniu rolę stacji przelotowej. Obecnie mamy pewne fizyczne ograniczenia związane z wielkością samej stacji. Mamy 5 peronów, na których jest 10 torów, z których mogą do pociągu wsiadać podróżni. Więc tutaj mamy ograniczone możliwości obsługi tych pociągów. Więc tutaj z jednej strony chcemy, inwestując w stację Kraków Główny, te możliwości zwiększyć i tutaj takimi najważniejszymi rozwiązaniami, które przygotowujemy, to jest na przykład takie podzielenie peronów, by na jednym długim peronie mogły jednocześnie być obsługiwane pociągi, na jednym torze obsługiwane pociągi jadące w dwóch przeciwnych kierunkach. To automatycznie nam zwiększy możliwości jednoczesnej obsługi pociągów.
0: Ja w Czechach widziałem takie rozwiązanie.
3: Dokładnie, no to wynika z pewnego układu systemu sterowania, systemu zabezpieczeń. Oczywiście to musi wszystko zostać sprawdzone, zaprogramowane, przygotowane pod względem bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Natomiast docelowo przy jednym peronie, jeżeli chodzi na przykład o pociągi regionalne, mogłyby się zatrzymywać jednocześnie nie dwa, czy czekać na odjazd nie dwa pociągi, tylko na przykład 4 pociągi w przeciwnych kierunkach jadące. Innym rozwiązaniem jest kwestia budowy łącznicy kolejowej, tak zwanej łącznicy przy Żabińcu, która pozwoli nam jeszcze bardziej efektywnie skorzystać z tych możliwości, które nam dają już istniejące tory kolejowe.
0: Dlaczego?
3: Dlatego, żebyśmy mogli na tą łącznicę uciekać z częścią pociągów na linię kolejową obwodową i później na przykład kierować te pociągi do Krakowa Płaszowa, nie korzystając bezpośrednio na przykład z linii średnicowej. Tutaj no po prostu daje nam to większą elastyczność, jeżeli chodzi o organizację ruchu pociągów. No bo obecnie stacja Kraków Główny pełni wiele ważnych funkcji. Funkcji też również związanych z przygotowaniem części pociągów do odjazdu, również pociągów dalekobieżnych. To wszystko daje nam pewne ograniczone możliwości. Mamy stacje zewnętrzne, w ramach krakowskiego węzła kolejowego, takie jak stacja Kraków-Mydlniki, takie jak stacja Kraków-Batowice czy Kraków-Płaszów. One też będą w przyszłości pełnić coraz ważniejszą rolę, jeżeli chodzi o obsługę jakby całego węzła. Niekoniecznie wszystkie pociągi muszą startować, ruszać z Krakowa Głównego, mogą ruszać czy być odstawiane na te stacje boczne, tak, które również funkcjonują. Właśnie dlatego z myślą o takich rozwiązaniach też zmodernizowaliśmy stację Kraków-Batowice. Tu pojawiają się często głosy, że należy inwestować pieniądze w różne miejsca. Czemu akurat w stację Kraków-Batowice? No właśnie dlatego, że myślimy przyszłościowo o rozwiązaniach, które będziemy chcieli realizować w kolejnych latach i w związku z tym, że tutaj akurat modernizowaliśmy linię kolejową numer 8, no to ta stacja Kraków-Batowice, wyciśnięcie z niej kolejowo maksymalnych jej możliwości, czyli dobudowa dodatkowych peronów, dobudowa kładki, no sprawi, że ona jest gotowa do tych do tej nowej roli, którą będzie pełnić wraz z rozbudową linii krakowskiego węzła kolejowego.
0: Zmiany na dworcu głównym, budowa łącznicy na Żabińcu to rzecz wystarczająca, no bo też co z torami? Z Krakowa do Krakowa dojeżdża określona liczba torów, z Krakowa odpowiednia liczba torów jest jakby, w cudzysłowie oczywiście, wypuszczona. Czy być może trzeba pomyśleć właśnie o jakimś takim innym jeszcze rozwiązaniu, nie wiem, kolejnej obwodnicy kolejowej albo jakichś torach wyprowadzających i wprowadzających pociągi do miasta i z miasta.
3: Są to rozwiązania, które bierzemy pod uwagę. Jedne są bardziej zaawansowane już na etapie takiego przygotowania do projektowania, inne na etapie oceny plusów i minusów konkretnych działań inwestycyjnych, ale zarówno dodatkowe tory kolejowe, jak i dodatkowe obwodnice kolejowe, które pozwolą nam lepiej zagospodarować ruch i dalekobieżny, i towarowy, który przecież przez stację, przez Kraków Główny prowadzi, są tematem naszej głębokiej troski i najprostszym takim jawiącym się jako najszybszy w realizacji będzie rozbudowa linii kolejowej numer 8 o dodatkowe tory, tak żeby móc odseparować ruch dalekobieżny od ruchu aglomeracyjnego.
0: Linia kolejowa numer 8, to wyjaśnimy, bo ja mogę wiedzieć, pan rzecznik wie, ale mieszkanki, mieszkańcy niekoniecznie.
3: Linia kolejowa numer 8, czyli linia, która prowadzi z Krakowa Głównego na północ w kierunku Kielc, natomiast korzystają z niej również pociągi jadące w kierunku Warszawy czy Trójmiasta. Więc tutaj, chcąc inwestować w rozwój połączeń aglomeracyjnych, najświeższym przykładem jest budowa przystanku kolejowego Prądnik Czerwony, który będzie elementem linii kolejowej numer 8. No musimy też zadbać o dodatkowe możliwości prowadzenia tych pociągów po torach i tutaj rozbudowa o dwa dodatkowe tory tej linii jest brana pod uwagę, jest przygotowywana.
0: A w dostatecznym stopniu wykorzystujemy obwodnice kolejowe, i małą, i dużą, bo ja odnoszę wrażenie jako często pasażer kolei, że nie korzystamy jako miasto z tego skarbu, który mamy, bo dwie obwodnice kolejowe to prawdziwy skarb, który mógłby zmienić nawyki transportowe mieszkanek i mieszkańców, myślę, spokojnie w ciągu chyba nawet niecałego roku. Gdyby zrobić tam sensowne przystanki i stworzyć sensowną siatkę połączeń regionalnych czy międzydzielnicowych, na przykład z wykorzystaniem autobusów szynowych, niekoniecznie długich, normalnych, regularnych składów.
3: Linie obwodowe jak najbardziej są brane pod uwagę do dalszej rozbudowy i zwiększonego wykorzystania, jeżeli chodzi o podróże pasażerskie. Linia 95 już jest tego przykładem, no bo tam mamy gotowe już przystanki, takie jak Kraków-Piastów czy Kraków-Przylasek. Będzie budowana linia kolejowa do Niepołomic. Będzie budowane bezpośrednie połączenie, bo powstaje już w terenie estakada kolejowa, którą pociągi będą wjeżdżać na linię kolejową 95 od strony właśnie Gdowa, a docelowo Nowego Sącza. I tutaj też mówimy o rozbudowie linii kolejowej numer 100. tak żeby mogła ona być wykorzystywana również w ruchu pasażerskim, to jest na etapie analiz, gdzie najsensowniej zlokalizować przy tej linii przystanki, jak to również połączyć z planami miasta, które mówi wyraźnie, będziemy budować metro, to metro będzie wyglądać tak, a nie inaczej, więc to jest okazja do tego, żeby tą kolej zaprojektować, zaprogramować tak, by ona z tym metrem współdziałała, a nie bez sensu na przykład się dublowała.
4: Ja teraz na chwilę znikam, ale zostańcie z nami, bo wracamy po przerwie.
2: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
4: Już za kilka dni, dokładnie to 1 października, Nowochódzkie Centrum Kultury stanie się prawdziwą Mekką dla miłośników fotografii. To za sprawą kolejnej już odsłony wydarzenia pod nazwą Siła Fotografii. Zdjęcia wypełnią dosłownie każdy kąt NCK-u, a zobaczyć będzie można m.in. pracę członków grupy Łódź Kaliska, fotografię wojenną i niebanalne zdjęcia psów. Nie zabraknie także najlepszej nagradzanej fotografii prasowej.
2: Nie możesz tego przegapić.
5: Dziewiąty raz w Nowochódzkim Centrum Kultury odbędzie się WordPress Foto i Siła Fotografii. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. No i tu warto powiedzieć, że właśnie te 9 lat temu wymyśliliśmy, po pierwsze wtedy wymyśliliśmy, że warto pokazać WordPress Foto. Nawet pomijając to, że te fotografie być może już gdzieś krążą w internecie, być może są znane. Być może ktoś, kto interesuje się fotografią, już dawno wie, kto wygrał, bo to w okolicach czerwca zawsze jest werdykt, ale jest to jedyna ekspozycja taka namacalna, prawdziwa w Polsce. Duże formaty też inaczej trochę działają na wyobraźnię, inaczej się to przeżywa. Opisy do zdjęć, które są gdzieś tam przy zdjęciach i przede wszystkim klimat Białej Galerii Centrum, czyli przestrzeń 340 metrów, prawie 10 metrów wysoka, więc tam jest taka pewna atmosfera skupienia. Tutaj zachęcam przede wszystkim całe grupy, klasy, które chcą przyjść na WordPress Foto i czegoś więcej dowiedzieć się o współczesnym świecie. No wiadomo, zdjęcia w różnych kategoriach i prezentujące to, co w ubiegłym roku było ważne na świecie. Czasem ten świat w ostatnich latach przyspieszył na tyle, że czasem te informacje do nas docierają wcześniej, ale warto się zatrzymać na te kilkadziesiąt minut, warto tą wystawę zobaczyć, żeby to wyobrażenie o współczesnym świecie było jak największe.
6: I to też nie jest tak, że widz, odbiorca tych fotografii, tych zdjęć zostaje z nimi sam ze sobą, no bo też można skorzystać z opowieści, które no, NCK snuje na temat tych fotografii.
5: NCK snuje opowieści i samo WordPress Foto snuje opowieści. Tam można sobie zeskanować kod, można dowiedzieć się z czegoś więcej o tym zdjęciu. To jest bardzo ważne, przeczytanie tych opisów i kontekstów zrobienia historii, zrobienia tych zdjęć, a zawsze te opisy są i to skupienie też jest, które czasami w tym przelatywaniu przez strony internetowe, czy to na komputerze, czy w komórce, jest takie szybkie, błyskawiczne, a tutaj się jednak zatrzymujemy na pewien czas. Ale do WordPress Foto chcieliśmy, żeby to miało trochę szerszy wymiar i wymyśliliśmy coś, co się nazywa Siłą Fotografii. Wszystkie przestrzenie fotograficzne, wszystkie galerie, które także na co dzień są niepoświęcane fotografii, tylko malarstwu, grafice, w tym okresie, czyli w październiku, są przeznaczone na fotografię i w tym roku aż 7 wystaw, bo wliczając WordPress Foto będzie można także zobaczyć w przestrzeni Nowochódzkiego Centrum Kultury w Szarej Galerii Łódź. Kaliska pokaże Macbetha. Na końcu foyer, w takiej przestrzeni troszeczkę wydzielonej, będzie niezwykła wystawa Ewy Bilan-Stoch. Warstwy kamuflażu, to takie portrety żołnierzy zrobione w Ukrainie, pokazywane w skrzynkach po amunicji i wykonane taką szlachetną techniką gumy chromianowej. W większości fotografie są tak zrobione, więc tą fotografię bardzo polecam. Krakowski Klub Fotograficzny, w związku z tym, że jest rok Andrzeja Wajdy, Wajda Inspiracje, to w fotogalerii Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tomasz Tomaszewski w Galerii Czarnej, Rzut Beretem, taka wystawa prezentująca no już świat, którego nie ma, świat PGR-ów lat 90. i świat, który odchodził właśnie. Tomasz Tomaszewski to wszystko świetnie zarejestrował. Kilkanaście lat temu był w Nowochódzkim Centrum Kultury, potem miał długą przerwę, ale po raz kolejny gościmy właśnie Tomasza Tomaszewskiego. I kolejna wystawa Kule nie mają granic, to Ebrahim Alipur, fotograf z Kurdystanu, który także pokazuje nam takich przemytników, ludzi, którzy przenoszą towary między Iranem a Irakiem i tam no też tragiczne historie wokół tym związane, również laureat World Press Photo. A w plenerze za Nowochódzkim Centrum Kultury, tam przy smoku, warto w tą przestrzeń zaglądać, tam specjalnie ten smok po to jest, żeby zachęcić wszystkich do odwiedzenia tej przestrzeni. Powiem, że tu lewą stroną NCK-u najlepiej jest zejść po schodach i tam się od razu wchodzi w rynek NCK. Tam będzie wystawa Chwile ulotne Izy Łysoń. Cudowne fotografie dla wszystkich miłośników psów. Się te fotografie na pewno spodobają, więc to taka trochę relaksacyjna wystawa w tej cudnej przestrzeni przyrodniczej, na tym balkonie skierowanym na Łąki Nowochódzkie, a przypominam, to 60 hektarów absolutnie wyjątkowych terenów. Warto tam zejść, warto zobaczyć wystawę, warto odetchnąć tym nowochódzkim powietrzem.
4: Odwiedzając NCK, pamiętajcie o tym, by zabrać ze sobą słuchawki i telefon, bo po zeskanowaniu kodu QR przy danej fotografii usłyszycie historię takiego zdjęcia. Organizatorzy uprzedzają także, że na ekspozycji World Press Photo niektóre zdjęcia są drastyczne, mogą wzbudzać lęk oraz poczucie niepokoju. Wejście na wystawę na własną odpowiedzialność, a dzieci winne być pod opieką dorosłych.
2: Zmieniamy temat.
4: Temat zmieniamy, ale zostajemy w Nowej Hucie, której jedną z wizytówek są unikatowe podwórka wewnątrz charakterystycznej kwartałowej zabudowy. No i okazuje się, że kolejne dwa takie podwórka na osiedlach Stalowym i na Skarpie przejdą rewitalizację.
2: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
7: Wiele z nowochódzkich podwórek na przestrzeni ostatnich lat było rewitalizowanych. Zmieniała się ich przestrzeń, było odnawiane, modernizowane. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. I to nie koniec tych działań, bo kolejne takie podwórka, które przejdą zmiany, to podwórko na osiedlu Stalowym oraz na osiedlu na Skarpie. Oba te podwórka będą rewitalizowane, modernizowane i na oba te działania udało nam się uzyskać dofinansowanie. Jest to dofinansowanie z funduszy unijnych i dotyczy adaptacji do zmian klimatu poprzez realizację infrastruktury wodnej służącej zwiększaniu retencji i infiltracji oraz rewitalizacji terenów Krakowa, Nowej Huty. Są to środki z Funduszu Spójności Programu Funduszy Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027 i dzięki temu dofinansowaniu właśnie dwa projekty zostały wsparte zewnętrznymi środkami. Mowa tutaj, tak jak wspomniałam, o osiedlu na Skarpie oraz osiedlu Stalowym. Jeśli chodzi o działania dotyczące osiedla i podwórka na osiedlu na Skarpie, to zakończyliśmy już postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń oraz pielęgnacji zieleni w ramach tej rewitalizacji. Modernizacja obejmie przestrzeń międzyblokową na osiedlu na Skarpie w rejonie bloków o numerach 28-31. Ten skwer znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, dlatego wszystkie zmiany będą nawiązywać do historycznego układu z lat 70., łączyć tradycję z wygodą mieszkańców. Bardzo ważne w tych projektach jest dla nas, żeby zachowywać tożsamość miejsca. Nowa Huta jest takim miejscem wyjątkowym pod tym kątem, ale no we wszystkich projektach staramy się, aby zachować to genius loci, aby nawiązywać do tego, co co tworzyło i tworzy tożsamość tego miejsca, żeby tego nie zatracać. W ramach prac na osiedlu na Skarpie odświeżony zostanie centralny gazon oraz przedogródki, które uzupełnią nowe nasadzenia zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Pojawią się tam m.in. hortensje, jaśminowce, barwinki, lilaki, a także rośliny cebulowe, wiosenne. Szczególną troską objęty zostanie też istniejący dojrzały drzewostan. W sąsiedztwie starych włoskich topoli zastosowana zostanie specjalna punktowa nadwieszana konstrukcja alejek, która pozwoli na ochronę systemów korzeniowych tych drzew, które już tam rosną. Przebudową objęte też są istniejące ciągi piesze. Nawierzchnia zostanie zastąpiona estetycznymi płytami betonowymi układanymi z tak zwanym przesunięciem. Odrestaurowane zostaną charakterystyczne murki, schody z wykończeniem z lastriko. Odświeżeniu też zostaną poddane charakterystyczne dla nowochódzkich podwórek trzepaki, suszarki na bieliznę. Całość uzupełnią nowe stylizowane ławki, stojaki rowerowe, energooszczędne oświetlenie LED oraz ławko-huśtawka. Więc mówimy tutaj o zmianach, które z jednej strony modernizują, wprowadzają nowe elementy, ale z zachowaniem tego, co tworzy tożsamość tego miejsca i co jest bardzo ważne dla mieszkańców, których to miejsce jest takim najważniejszym punktem ich codzienności i życia, bo rzeczywiście tutaj rewitalizacja tych wnętrz, kwartałów i podwórek to jest działanie charakterystyczne, bo to jest przestrzeń, która jest stricte, całkowicie pod mieszkaniami, pod blokami i jakby tworzy tą przestrzeń najbliższą dla mieszkańców. Więc osiedle na Skarpie uzyskało właśnie w ramach tego projektu unijnego dofinansowanie. Te działania właśnie będą wsparte środkami zewnętrznymi. Jesteśmy po przetargu, podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Natomiast drugie z osiedli to jest osiedle Stalowe. Tutaj jesteśmy w trakcie przetargu. Oferty do tego przetargu można składać do 25 września. Mamy nadzieję, że uda się nam go również rozstrzygnąć pozytywnie. Jest to działanie, które również zostało wsparte tym dofinansowaniem. I tutaj również to, co będzie wykonane, to budowa nowych nawierzchni z kostki, z płyt betonowej, z betonu szlifowanego, ale też nawierzchni asfaltowych i mineralnych, renowacja obiektów małej architektury, czyli właśnie tutaj znów te trzepaki, suszarki, napranie, to, co można odrestaurować i co jest tożsamością tego miejsca, będzie właśnie zmodernizowane, ale też dostawienie nowych elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze, również wykonanie oznaczeń drogowych, czyli jakby uporządkowanie komunikacji wewnątrz tego podwórka, ale też wykonanie nasadzeń i pielęgnacja tych nasadzeń, bo to, co istotne, ta pielęgnacja nasadzeń posadzonej roślinności jest już zawarta w przetargu. Stąd tutaj można w nim zauważyć, że ten termin wykonania tych działań jest bardzo długi, bo jest wpisany do roku 2031, ponieważ właśnie obejmuje również pielęgnację tych nasadzeń. Więc cieszymy się, że w ramach środków zewnętrznych te działania zostaną wsparte i że kolejne podwórka nowochódzkie przejdą modernizację, przejdą rewitalizację i staną się przestrzeniami odświeżonymi, ale z zachowaniem ich tożsamości. Osiedle na Skarpie, tutaj mamy już rozstrzygnięty przetarg. Osiedle Stalowe, do 25 września można składać oferty w przetargu. Mamy nadzieję, że tutaj ten przetarg również pozytywnie się rozstrzygnie i już w tym roku wykonawcy będą mogli przystąpić do działań, które na pewno będą tymi działaniami takimi na zapleczu, czyli skompletowanie materiałów, zamówienie pewnych rzeczy, tak żeby w kolejnym roku można było rozpocząć już prace budowlane a nie utrudniać tutaj życia mieszkańcom przed rozpoczęciem zimy, kiedy te prace no, nie mogą się toczyć pełną parą, więc na pewno tutaj będziemy chcieli tak to zorganizować, żeby ten pierwszy etap w tym roku, który w większości przypada na miesiące zimne, zimowe, nie stanowił jeszcze utrudnienia dla mieszkańców, ale na pewno tu będziemy informować o harmonogramie tych prac i tym, jak one w kolejnym roku będą się toczyć.
0: A ja jako nowochucianin z niecierpliwością czekam na realizację tych inwestycji, bo po dotychczasowych rewitalizacjach podwórka wyglądają naprawdę obłędnie.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
1: To specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym przypominamy najciekawsze nasze radiowe spotkania z artystami lat 80. i 90. Czasami też odwiedzamy inne dekady. Próbuję sobie przypomnieć, kiedy ostatnio widzieliśmy się z Kubą Badachem w programie Cała Muzyka, no i wygląda na to, że to będzie chyba radiowy debiut. Jak działa show biznes? No, za chwilę historia, która jest dowodem na to, że działa w sposób totalnie nieprzewidywalny i przypadkowy. Jak współpracuje się z małżonką? Tak, wątki rodzinne w przypadku Kuby Badacha pojawić się po prostu muszą. Zostańcie z nami, będzie ciekawie.
0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
1: Moi drodzy, coś mi się wydaje, że to będzie kolejny chyba radiowy debiut w programie Cała Muzyka, bo o ile sięgam pamięcią, Kuby Badacha w naszym radiowym studiu, przynajmniej u mnie, nie było. Dzień dobry, nie, dobry jest, wieczór.
2: Kłaniam się, jestem po raz pierwszy faktycznie. Debiutant radiowy, ojej.
1: Ojej. Na pewno porozmawiamy o nowościach muzycznych, ale słuchaj, muszę cię zapytać o to, jak to było z tą nagrodą, którą dostałeś w Opolu, nagroda dziennikarzy. Najciekawsze są chyba kulisy tego wszystkiego, bo tak, menadżer dowiedział się podobno kilka godzin przed. Co więcej, dzwoniono do niego z pewnego numeru.
2: Tak.
1: I o ten numer mi chodzi.
2: Do kogo? Arek Kos, mój menadżer, napisał do mnie SMS-a na godzinę przed wyjściem z hotelu, bo to jest bardzo fajnie tam wymyślone. To znaczy, że są po prostu organizowane transporty dla występujących, dla muzyków, dla wszystkich, którzy biorą udział w festiwalu, żeby no nie wszyscy siedzieli naraz na kupie w dosyć niewielkiej przestrzeni, ponieważ nie wiem, czy wiesz, że tam jest taka mała sala koncertowa na tyłach amfiteatru, w której normalnie odbywają się koncerty, w której ostatnio grałem swój koncert na trasie koncertowej Radio Edit, która później jest podzielona na takie mikroboksy. Po prostu to wygląda jak patodeweloperka. Po prostu takie naprawdę maleństwa, takie półtora metra na półtora metra, gdzie wszyscy artyści są rozlokowani. Ściany są z jakiejś plastikodykty. Więc faktycznie, gdybyśmy wszyscy byli naraz tam na miejscu, to było słabo. Więc wszyscy mamy te transporty wyznaczone na konkretne godziny i gdy już się rozpoczął ten wieczór festiwalowy, ja dostaję SMS-a godzinę przed wyjściem, że dostałeś nagrodę dziennikarzy i fotoreporterów. A co ja odpisuję? O matko. Dzwonię do menadżera, mówię, słuchaj, jak tam mówi, słuchaj, nie wiem, jeszcze sprawdzam, bo sytuacja jest jakaś dziwna, być może ktoś mnie wkręca, bo telefon dostałem, wyświetla mi się numer telefonu Kasia Cerekwicka, PRIV. Więc Kasia, on kiedyś jeździł z Kasią Cerepicką na koncerty. Lata temu, więc odbieram. Słyszę kobiecy głos. Halo. No i jest rozmowa, że dostałem nagrodę. Więc mózg eksploduje, dlaczego Kasia Cerekwicka dzwoni i mówi, ale to nie jest też głos Kasi Cerekwickiej. Więc później Arek zadzwonił do organizatorów, czy to nie jest jakaś wkrętka. No i okazało się, że jakimś cudem po 17 latach po prostu Kasia Cerekwicka już dawno zrezygnowała z tego telefonu, zmieniła numer i maszyna losująca wylosowała kogoś, kto pracował przy festiwalu opolskim. Więc to było pierwsze zaskoczenie. Dla mnie ta nagroda była też bardzo zaskakująca, bo nie wiem, czym sobie na nią zasłużyłem i wymyśliłem, że chyba tym, że po prostu byłem uczestnikiem, który siedział na tym festiwalu najdłużej, bo faktycznie w tym roku spędziłem 9 dni na festiwalu, bo musiałem przyjechać na próby w sobotę, chyba jeszcze przed 1 czerwca, w niedzielę już o 9 rano gotowość, bo próba za nią wyszkoni, później poniedziałek, próba wtorek, jakieś tam rozmowy, wywiady, środa, czwartek i tak generalnie praktycznie codziennie były jakieś aktywności, więc faktycznie dziennikarze widzieli mnie przez większość czasu, ale to nie jest tak, że się kręciłem po to, żeby dostać nagrodę. Więc było to zaskakujące i roześmiałem się w duchu, bo poczułem się jak przez moment, jak mój teść, który kiedyś lata temu w czasach studenckich zresztą pisał o tym chyba, mówił o tym w swojej książce, dostał nagrodę, wziął udział, został zmuszony do jakiegoś konkursu tanecznego, wziął udział w konkursie tanecznym, a taniec nie jest jego domeną. Dostał nagrodę. Mhm. I na nagrodzie brzmiał napis dla uczestnika, który przyjechał z najdalej. Więc ja się trochę tak czułem.
1: Mogę obiecać, że temat szanownego teścia na pewno jeszcze pojawi się w trakcie naszej rozmowy. Muszę cię zapytać o moim zdaniem trochę przewrotny tytuł ostatniej płyty, czyli Radio Edit, bo mnie jako radiowcowi Radio Edit kojarzy się niestety ze skrótami.
2: Tak. A mnie się skojarzyło te pomysły, które zacząłem gromadzić. W pewnym momencie sobie uświadomiłem, że skręcam trochę w stronę prostszych rozwiązań harmonicznych, utworów, które cechuje tak zwany kołys, czyli mają fajny groove, jakoś specjalnie łamany, więc można się do nich pokołysać. Mają trochę prostszą strukturę i żeby utrzymać porządek na pulpicie, po prostu stworzyłem folder Radio Edit, bo stwierdziłem, że to są takie utwory, które gdzieś w równoległej rzeczywistości mogłyby zaistnieć w przestrzeni radiowej, ale raczej to musiałyby być lata może 90. albo 80. i w innych realiach, w innej rzeczywistości, bo moje piosenki mają to do siebie, że zazwyczaj na antenach nie goszczą. Ostatnio nawet analizowałem to pod kątem z kilkoma producentami. Rozmawialiśmy o tym, co może być przyczyną, jeśli chodzi o warstwę brzmieniową, bo okazuje się, że faktycznie te utwory, które preferuje antena, one mają pewien rodzaj brzmienia, pewne pasma są po prostu preferowane na etapie aranżacji i później miksu, masteringu, po to, żeby te utwory jednak brzmiały do siebie trochę podobnie, żeby nie było takich dużych skoków brzmieniowych, które spowodują, że słuchacz albo straci zainteresowanie, albo stwierdzi, co to jest, i przełączy na inną rzecz, która jest podobna do tego, co słyszał przed chwilą i jest po prostu przyjaźniejsza dla ucha. Więc nazwałem ten folder w ten sposób, a później stwierdziłem, że płytę przewrotnie też tak nazwę, ponieważ Radio Edit, tą nazwą opisujemy piosenki, które powinny mieć 2 minuty 30 do 3 minut. Nie udało mi się, wszystkie mają powyżej 4 minut. Więc sam sobie strzelam w kolano i to na etapie pisania. I mówię, Radio Edit, no to mógłbym napisać. Pamiętam taką płytę szwedzkiej artystki Meja. Końcówka lat 90. Ona miała taki świetny przebój. It's all about the money. It's all about the dum. I don't think it's funny. Świetny, radiowy, fajny numer. Fajnie brzmiący, dobrze napisany, ze świetnymi gitarami akustycznymi grającymi. Taki bardzo dobry, bardzo fajne podziały. I jej płyta wpadła mi kiedyś w łapy i byłem właśnie zszokowany tym, że na płycie znajdują się właściwie same single. Mhm. Ta płyta jest świetnie napisana, wyprodukowana przez bardzo mądrych Szwedów i wszystkie utwory miały około 2 minuty 30 sekund, maksymalnie 3 minuty i każdy utwór nadawałby się na singla, ale tylko jeden się przebił. Więc ja stwierdziłem, że napiszę piosenki takie, jak ja czuję, nazwę to przewrotnie Radio Edit i zobaczymy. No i na razie nikt nie zaproponował mi nagrody, oprócz nagrody fotoreporterów i dziennikarzy.
1: Ale w Radiu Złote Przeboje gramy największe hity lat 80. i 90., więc kto wie, kto wie. Ostatnia płyta pod przekornym tytułem Radio Edit. Słuchaj, no muszę cię zapytać o początek pracy i o inspirację.
2: Jak zacząłem pisać te rzeczy, to inspiracją był stary syntezator Rolanda, którego nie używałem już czy właściwie nawet nie syntezator, tylko takie workstation, którego nie włączałem przez kilka ładnych lat. I pierwszy sound, który po prostu włączyłem, to było z grupy Synth Brass, czyli taka miękka barwa takich jak gdyby dęciaków, ale takich syntezatorowych, ale takich właśnie mięciutkich, ciepłych i to mnie jakoś tak zainspirowało, że właśnie zaczęło się od utworu, który na płycie, mam to zresztą gdzieś na telefonie, mogę to udowodnić, że pierwsza melodyjka, która powstała, to było i ten riff zacząłem grać i mówię, fajne. Mhm. I od tego jak gdyby coś się otworzyło w głowie i wylały się następne rzeczy, które właśnie zaczęły tworzyć ten album.
1: Moi drodzy, no takiego wywiadu w Radiu Złote Przeboje jeszcze nie było. Idzie nam śpiewająco
2: Ja wam to śpiewająco wszystko opowiem.
1: Z Kubą Badachem. Słuchaj, do twojego ostatniego albumu na pewno jeszcze wrócimy, przyjrzymy się tekstom. Ale pamiętam, rozdawałem niedawno zaproszenie na jeden z twoich koncertów, właściwie koncert z twoim udziałem, bo mówię o Dire Straits symfonicznie. No i pamiętam jeden z telefonów od słuchaczy. Słuchacz, jak dowiedział się, że będziesz, powiedział, biorę w ciemno. Powiedział tak, no jeżeli Kuba Badach, to biorę. Tak zupełnie poważnie, jak to jest odnaleźć się w nieswoim repertuarze? Czy wtedy jest jakaś trema, obawy większe niż zwykle?
2: Oczywiście, ale właśnie wyzwanie. Wyzwanie to jest rzecz, którą zawsze bardzo lubiłem w muzyce. I są wyzwania, które podejmuję, a są wyzwania takich, których nie mam odwagi podjąć. Tak było w przypadku pierwszej płyty zespołu Sisters. Ja tę historię już parokrotnie przytaczałem, bo gdy ten zespół nagrywał wtedy pierwszy swój album, to Bartek Królik zadzwonił do mnie, żeby mnie zaprosić do studia, gdzie z Markiem Piotrowskim puścili mi po prostu takie, właściwie to już nie były szkice, tylko to były mocno już zaawansowane na etapie produkcyjnym utwory i ja byłem wbity w podłogę, bo to brzmiało po prostu obłędnie. Ja nie mogłem uwierzyć, że oni na tak prostym sprzęcie są w stanie taki sound wykreować, takie brzmienie. Potwornie zdolni ludzie. No i myślałem, że to, szczerze mówiąc, miałem taki moment, że myślałem, że to jest taki puchar poniżenia, że po prostu koledzy mi puszczają rzeczy, co oni potrafią i no, to widzisz, to tak to się powinno robić, na razie, cześć. Ale na szczęście był ciąg dalszy, mianowicie Bartek Królik powiedział mi, że oni by słyszeli, żebym tak sobie wyobrażają, że fajnie było, gdybym ja zaśpiewał te piosenki z wokalem męskim. A byłem tuż po wysłuchaniu demówek zaśpiewanych przez Bartka Królika. Ja po prostu, ja wtedy szczękę miałem na podłodze i powiedziałem, że mogę ja mogę to zaśpiewać inaczej, ale nie zaśpiewam tego lepiej. To jest po prostu, to było zaśpiewane świetnie i tej trochę żałuję, ale tego wyzwania nie podjąłem, bo wiedziałem, że z tym, jak Bartek Królik to zaśpiewał, nie mam szans. Po prostu to było tak rasowe, to tak dobrze się działo. A tutaj w przypadku na przykład Dire Straits symfonicznie to jest materia tak odległa od tego, gdzie ja brzmię, jak brzmię, jak mam ustawiony, jak ustawiłem sobie głos w ogóle, jakie mam warunki, że w połączeniu jeszcze z wielką miłością do tego zespołu przyjąłem zaproszenie od Marka Napierkowskiego, bo to była jego inicjatywa. Powstała lata temu. I pytanie oczywiście sformułowane w bardzo typowy dla muzyków sposób, typu czyli morda, a ty byś nie zaśpiewał. Więc zaczęło się od morda. Marek myślał, że ja powiem, nie, co ty. Ja mówię, słuchaj, ja Dire Straits akurat wychowywałem się na tym zespole i pamiętam, że to była moja pierwsza taka zawodowa kaseta magnetofonowa, chromowana marki Denon, na której miałem nagraną, właśnie przegraną tą płytę. Więc to są takie, ja lubię wyzwania. Tak też było w przypadku płyty Tribute to Andrzej Zaucha Obecny, tak było w przypadku mierzenia się z repertuarem Michaela Jacksona w tribucie Michaelowi Jacksonowi i to są, umówmy się, mój wokal i wokal Michaela Jacksona, ja jestem brzmieniowo tutaj, on był tam, bo to jest zupełnie inna skala, inne możliwości, więc wtedy jest taka pokusa, żeby zobaczyć, na ile uda nam się tego nie zepsuć.
1: Tak. Na chromówkach nagrywało się te lepsze rzeczy, tak?
2: Tak, listy przebojów, ponieważ to się kasowało, nagrywało i tak dalej, to wszystko było na tych kasetach.
1: Typu pierwszego.
2: Tak.
1: Kuba Badach dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o muzyce, za chwilę porozmawiamy o tekstach, bo wszystkie teksty na płycie zostały napisane przez szanowną małżonkę. Jak się współpracowało, o tym za moment.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
1: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Kuba Badach. Spotykamy się przy okazji ostatniej płyty, czyli albumu Radio Edit. Jeżeli dobrze policzyłem, to wszystkie teksty na tej płycie napisała szanowna małżonka, więc muszę zadać to pytanie. Jak się współpracowało?
2: Jak mi się pracuje z Aleksandrą Kwaśniewską, małżonką Mą? Niestety doskonale. Ola uratowała mi skórę przy pierwszej solowej płycie, bo ja w pewnym momencie zorientowałem się, że piszę dla innych, wydaję rzeczy pod różnymi egidami, w tym zespół Poluzjanci, gdzie większość utworów jest mega autorstwa. I zorientowałem się, że po płycie Tribute to Andrzej Zaucha Obecny, która była moim solowym albumem, ale nie autorskim, może warto by było przynajmniej do 40 wyrobić się z płytą solową, więc skończyłem, wydałem ją w wieku 41 lat. Później minęły 3 tygodnie, otrzepałem się i mówię, zabieramy się za następną płytę i okazało się, że minęło już lat 7. Więc Ola bardzo mi pomogła przy albumie Old School i tam właśnie błysnęła talentem, bo najpierw napisała kilka tekstów po angielsku. To był tekst właśnie do Wall of Kindness, do Tonight i napisała najpierw anglojęzyczną wersję do utworu, który o dziwo jakoś wydawało mi się, że po angielsku dobrze będzie brzmiał, ale coś mi tam nie działało. Ja no mówię, wiesz co, to może spróbuję po polsku. I dosłownie po godzinie położyła mi tekst na biurku, tekst do Jestem Kimś. I wtedy po prostu, wtedy odpadłem, mówię, Jezus Maria, no po prostu potwornie zdolny człowiek. Czułem, że tak jest, ale, ale tutaj mam to czarno na białym. I przy tej płycie było tak, że moim założeniem było to, żeby do tej pory najczęściej tworzyłem z Januszem Onufrowiczem, który był nadwornym tekściarzem i jest zespół Poluzjanci. Fajnie się zawsze dogadywaliśmy, mieliśmy jakiś wspólny przelot i mieliśmy bardzo fajny system pracy, to znaczy ja piszę muzykę, ja się nie zajmuję pisaniem tekstów. Nie mam łatwości w ugniataniu tej materii. Świetnie sobie radzę z dźwiękami. I jak po prostu widzę, że ja jestem szybki w dźwiękach, a ktoś jest bardzo szybki w klejeniu słów w taki sposób, żeby to się układało w dobrą historię, którą ja jestem w stanie przekazać, no to ja zostawiam to pole tej osobie, która potrafi je uprawiać w sposób mistrzowski. I tak było przez lata, ale właśnie przy tym albumie Old School stwierdziłem, że właśnie chcę trochę dać i sobie i innym szansę, żebyśmy mieli różne rodzaje narracji. I Radio Edit to w założeniu była płyta, na której miały się znaleźć teksty różnych autorów, ale historia toczyła się w sposób bardzo naturalny, to znaczy ja wychodziłem z pracowni, która ma całe 11 metrów kwadratowych i po prostu pierwsza osoba...
1: Żywa istota
2: dokładnie, którą spotykałem, to był zazwyczaj pies. Pies nie był zainteresowany w ogóle moją twórczością, więc to żywą istotą była małżonka. I puszczałem te właśnie demówki. I Ola zazwyczaj mówiła, wiesz co, to fajne. Ja bym spróbowała coś do tego napisać. I po kilku dniach z niej muszę trochę wydzierać te rzeczy, bo ona najchętniej by dawała mi już gotowy wiersz, gotowy tekst od początku do końca. A ja lubię znać tekst na wstępnej fazie, czyli jak jest zwrotka, refren, bo wtedy mi to też daje wyobrażenie tego, gdzie można pójść z aranżacją, na ile tekst wpłynął na kształt utworu, bo ja zazwyczaj te demówki robię już z jakimś takim szkicem brzmieniowym, żeby to już dawało poczucie jakiegoś

0: że to idzie kilka szczebelków wyżej. Więc to była bardzo naturalna praca, proces bardzo spokojny, organiczny i o dziwo właśnie bezkonfliktowy, ponieważ ja właściwie nie... Moje zastrzeżenia do tych tekstów to było kilka miejsc, gdzie dopiero gdy śpiewałem to w studio, to okazywało się, że jakaś zbitka dzydży jest po prostu zbyt gęsta od strony rytmicznej i to nie do końca się, nie za bardzo jest wygodne i ona mówi, a wiesz co, dobrze, to ja to zmienię. Więc tak się stało w jakiś cudowny sposób i w pewnym momencie dopiero zorientowaliśmy się, że my mamy właściwie gotowy materiał na płytę. I ona mówi, no to słuchaj, zaczynaj to nagrywać.
1: Zgłoś to za X, koniec.
0: A później okazało się, że 3 nominacje do Fryderyków, co było z poważnym szokiem, bo w życiu się nie spodziewałem, że moja płyta będzie nominowana do albumu roku w kategorii pop, bo to jest troszeczkę trudniejsza rzecz, więc to, że branża to doceniła, to jestem naprawdę, połychtało to moje ego.
1: Coś mi mówi, że tematów będzie mnóstwo, ponieważ Kuby Bedacha, o ile sięgam pamięcią wstecz, w programie Cała Muzyka nigdy nie było. Rozmawialiśmy o ostatniej płycie, czyli albumie Radio Edit. Jak się okazuje, wszystkie teksty na tej płycie są autorstwa szanownej małżonki Aleksandry Kwaśniewskiej. Miało być trochę inaczej. No właśnie, czy wy będziecie taką spółką kompozytorską, jak na przykład Elton John i Bernie Taupin?
0: Nie jestem w stanie na to pytanie, bardzo chciałbym, żeby tak było, ale to wszystko zależy od tego, kiedy się u mnie wyczerpie źródełko z pomysłami, albo kiedy moja żona stwierdzi, że nie ma nic do powiedzenia. Chociaż śmiem podejrzewać, że raczej ten moment u niej nie nastąpi.
1: Ja podejrzałem jakiś wywiad właśnie i okazało się, że to jej wielką frajdę sprawia.
0: To jej sprawia wielką frajdę i ona ma faktycznie niesamowitą łatwość kreowaniu jakichś tam świetnych historii, które one są pisane do niezbyt prostych struktur rytmicznych. Ja piszę w taki sposób, który trochę preferuje właśnie jednosylabowce. Umówmy się, język polski nie jest zbyt bogaty na tym polu. A Ola sobie świetnie sobie z tym radzi. Także jeżeli w lipcu tego roku mam nadzieję, że siądę do wymyślania kolejnych rzeczy, to zobaczymy, jak następne prace przebiegają. Ale ja bardzo chciałbym, żeby tę współpracę kontynuować.
1: Lipiec tego roku, porozmawiajmy w takim razie o sierpniu, bo sprawdzałem twoją datę urodzin. No i tam maja, czy na horyzoncie pewna data. Czy 50 to jest wiek, którego facet się powinien obawiać? Pytam, bo różne rzeczy się zdarzają również w moim kręgu znajomych. 50 jest takim jakimś momentem, że coś się zaczyna dziać?
0: U mnie się dzieje bardzo dużo od wielu lat, więc Ola to świetnie opisała właśnie w jednym z tekstów. Wciąż nie wierzę w PESEL na papierze, liczby obce ciało, w głowie ciągle maj. I my się właśnie trochę czujemy cały czas w głowie nastolatkami, ale gdy patrzę w lustro i widzę siwiznę, która zresztą bardzo mi się podoba i całe życie czekałem na to, żeby być siwy.
1: Tak.
0: Ja się dobrze czuję bardzo ze sobą właśnie. Całe życie czułem, że dopiero po 30 moje życie zacznie się układać. Nie wiem dlaczego, ale naprawdę od dziecka miałem takie przeczucie, że spokojnie, dopiero po 30 ja będę mentalnie gotowy na pewne rzeczy, będę na tyle dojrzały i gdy rozmawiałem z moimi rówieśnikami, którzy na przykład byli przerażeni tym, że 40 na horyzoncie i co teraz, a ja miałem takie poczucie, że kurczę, no to jest wreszcie ten moment, kiedy suma naszych doświadczeń spotyka się w takim punkcie, gdzie my mamy możliwość wreszcie znajomości, kontakty, doświadczenie, że możemy wreszcie ten zbiór naszych doświadczeń w odpowiedni sposób wykorzystywać. I od 40 do 49 czułem się całkiem nieźle ze swoim ciałem. Oczywiście wszystko boli, ale okazuje się, że mnie z jakichś tam problemów zdrowotnych wszystko boli od dziecka. Nad tym też pracujemy. Ale ja w ramach Jeżeli jest coś takiego jak kryzys wieku średniego, to u mnie przejawia się w ten sposób, że zaczynam mieć coraz więcej chęci do

0: wracania do jakichś takich aktywności fizycznych, no bo umówmy się, bycie w trasie koncertowej około 200 dni w roku sprawia, że człowiek jednak dużo siedzi, potem się rusza na scenie, ale no brakuje takiej regularności, takiego prawdziwego ruchu, więc w tamtym roku kupiłem sobie rower i mam wrażenie, że nie umiem na nim jeździć kompletnie.
1: Spokojnie, to przyjdzie z wiekiem.
0: I czekam właśnie, czekam na pierwszą pierwsze poważne hot over the bar, kiedy po prostu przelecę i wykonam tak zwaną koparkę nasiębierną albo podsiębierną, czyli szczena po prostu zaliczy twarde. Mam nadzieję, że to za szybko nie nastąpi, ale to był taki moment, taki zimny prysznic, jak gdy wsiadłem właśnie na rower, który kiedyś był po prostu czymś tak naturalnym, że można było na tym rowerze zrobić wszystko, a teraz skakanie na hopkach jednak jest, mówię, człowieku, spokojnie. Moment. To już nie jest takie proste.
1: Ale powiedz mi, dopada cię pewna, jakby to nazwać, policzalność. Już wyjaśnię, o co chodzi, bo odczarowaliśmy jakiś czas temu, bo dzieci nam podrosły, odczarowaliśmy Chorwację i znowu zaczęliśmy jeździć tam co roku. Natomiast w ostatnim roku uświadomiliśmy sobie, ile takich jeszcze wycieczek przed nami. 10, 15, właśnie. Bo potem już nie będzie miał na to chyba nikt siły na taką podróż. Dopadają ci takie rzeczy?
0: Nie dopadały mnie do zeszłego roku, gdy właśnie jeden ze znajomych mi uświadomił to, że gdy z taką nonszalancją powiedziałem o tym, że nie wiem, narty w tym roku może będą, może nie będą, i wtedy właśnie padło, no dobrze, ale ile jeszcze tych wyjazdów masz przed sobą? Nie no, jak to ile? Mówi, ile, policz sobie. Ile jest sezonów narciarskich, ile razy jeszcze na dechach staniesz? Bo mówi, w pewnym momencie no, kolanko może wysiąść, coś tam, znaczy oczywiście w każdym wieku może wysiąść kolano i możemy mieć kontuzję jakąś poważną w każdym wieku, ale dopadło mnie to, mówię, ranny, przecież ja faktycznie tak jeszcze mam ze 20 sezonów przed sobą, takich aktywnych. Chociaż jak widzę właśnie moich teściów, jak śmigają na dechach, to mam wrażenie, że tam sky is the limit. Nie mogę im dotrzymać tempa, a no, jeżdżę dosyć sprawnie, bo praktycznie od dziecka.
1: No właśnie, obiecałem, że zadam to pytanie. Muszę, bo się uduszę. Jak to jest być zięciem prezydenta?
0: Znaczy może tak, bo my jesteśmy już z Zolu kilkanaście lat po ślubie, a w tym roku to jest 17 lat naszej znajomości, więc już no, jesteśmy dosyć mocno zrośnięci ze sobą i na przestrzeni lat faktycznie miałem często takie poczucie bardzo poważnego niedouczenia, bo mój teść, cechuje go to, że po prostu jego wiedza na praktycznie każdy temat jest tak rozległa, tak głęboka, i on ma niebywałą pamięć. Chyba najlepszym przykładem jest to, że czasami sobie dla hecy gramy w quizowanie na gazeta.pl.
1: I zgarnia wszystko.
0: Tak, on ma 15 na 15, a my z żoną jesteśmy w drugim teamie razem i mamy na przykład 9 na 15. Mm-hmm. I to jest przerażające, jak tam pada jakieś pytanie o jakąś olimpiadę w którymś tam roku i pierwsze miejsce na 400 metrów zdobył kto? Ja mówię, skąd ja mam takie rzeczy wiedzieć? Mówi, no jak to? Pierwsze miejsce miał ten, drugie miejsce miał ten. No to jest w ogóle ciekawe, bo drugie miejsce w tym momencie podaje mi nazwisko. Jego ojciec był ministrem i pada jakaś cała historia po prostu życia jakiegoś zawodnika, który miał drugie miejsce na 400 metrów. I w tym momencie moja głowa robi puf, mówię, dziękuję bardzo, wysiadam. Ale to jest fajne, że ja z kolei jestem, już mam takie poczucie, że jestem fachowcem w swojej dziedzinie i sporo wiem na temat muzyki i wszystkich rzeczy, które się kręcą wokół muzyki, więc potrafimy się uzupełniać historiami. I to jest fajne. Fajne jest przebywanie wśród ludzi, którzy są ciekawi drugiego człowieka. A do takich zalicza się właśnie rodzina mojej żony.
1: My jesteśmy ciekawi dzisiaj Kuby Badacha, który jest gościem programu Cała Muzyka. Słuchaj, w wielu wywiadach z tobą pojawia się wątek swego rodzaju niedopasowania, bo ty jako nastolatek właściwie obracałeś się w towarzystwie dużo starszych,
0: tak,
1: od siebie.
0: Tak.
1: Czy to był twój wybór?
0: Tak. To znaczy, moją decyzją było to, że idę w muzykę i rodzice przestrzegali mnie przed tym w bardzo taki mądry, spokojny sposób. To znaczy, kiedyś usłyszałem takie zdanie, że bardzo kibicują, to jest w ogóle super, natomiast muszę mieć świadomość tego, że jeżeli pójdę w tę dziedzinę na 100%, to zawsze muszę się oswoić z myślą, że zawsze co chwilę będzie się pojawiał ktoś lepszy. I że z tym się trzeba będzie mierzyć i że to nie będzie łatwe. Chyba gdzieś to mi utkwiło w głowie, bo przez lata mam jakiś taki imperatyw wewnętrzny, który wpisuje się w takie zdanie, które kiedyś usłyszałem na trasie koncertowej od wielkiego mistrza perkusjonaliów Nipinoi, z którym grałem przez wiele lat. To był taki wybitny perkusjonista holenderski, ale japońsko-indonezyjskiego pochodzenia, który nagrywał, nagrał chyba ponad 400 płyt z Billy Cobhamem, z Animalsami grał, w ogóle ze wszystkimi. I on kiedyś powiedział piękne zdanie, które stało się takim motto moim zawodowym: bądź mistrzem w ramach własnych ograniczeń. Więc jak gdyby trochę uprzedzając te rzeczy, które się mogą wydarzyć, czyli że co chwilę będę spotykał kogoś, kto ma większy talent, kto ma większe umiejętności, takim dla mnie bezpiecznikiem było właśnie to, że starałem się uświadomić, być w jakiejś takiej szczerości przed sobą, jakie mam mocne strony, jakie mam słabe strony jako muzyk, i te mocne strony rozwijać i dopracowywać właśnie do takiego stopnia, żebym osiągnął jakiś tam satysfakcjonujący poziom w ramach właśnie tych rzeczy, które są mi dane. Bo ja wiem, że nie zaśpiewam nigdy tak dobrze jak Stevie Wonder i tak wysoko, bo po prostu inaczej mam skonstruowany trakt wokalny. Moje krtań, tchawica, struny. Każdy z nas brzmi inaczej i często, gdy zaczynamy śpiewać, to bardzo chcemy śpiewać jak ktoś. Jedną z najtrudniejszych rzeczy jest pogodzenie się z tym, że brzmimy tak, jak brzmimy, i możemy śpiewać jak my i mieć to swoje brzmienie, ten swój sound. No i na początku jest ciężko, bo zazwyczaj nam się to brzmienie nie podoba.
1: Nie podoba.
0: I ja nadal nie przepadam za słuchaniem siebie i ograniczam to do absolutnego minimum, ale już teraz jestem w stanie wysłuchać płyty od początku do końca, którą zaśpiewałem, i podchodzę do tego już ze spokojem. I ta płyta Radio Edit już jest takim albumem, że mówię: okej, tutaj na tej płycie już w miarę potrafię śpiewać. Już to już jest taki moment, że zdobyłem też na przestrzeni lat taki wachlarz tych farb, różnych kolorów, tych różnych, znam mnóstwo patentów, jak sobie poradzić, jak operować głosem, jak używać tego instrumentu w taki sposób, żeby, jak kiedyś powiedziała znakomicie jedna z wokalistek, żeby śpiewać odsetkami, a nie kapitałem, że już w tej chwili wydaje mi się, że potrafię to robić. Ale faktycznie ja bardzo wcześnie zacząłem pracować z bardzo poważnymi muzykami i to wydaje mi się, że też miało ogromny wpływ na to, kim jestem teraz, ponieważ ja na własne oczy widziałem w akcji tych zawodników z tak zwanej starej szkoły, czyli właśnie muzyków, którzy są wykształceni, którzy mają ogromny szacunek do materii muzycznej, do nut, do instrumentu, do ludzi, którzy pracują, wszystkich ludzi, którzy pracują przy koncercie, i mają jakąś taką, mimo czasami bardzo wysokiej pozycji zawodowej, zawsze mieli jakąś taką pokorę, która objawiała się tym, że po prostu byli bardzo normalni. Wydaje mi się, że to mi zawsze trochę imponowało, trochę chciałem być taki, taki jak oni. To być może pokrywało się z tym, że po prostu trochę taki jestem po prostu.
1: Ja wiem, o czym mówisz, bo dane mi było rozmawiać z nieodżałowanym mistrzem Romualdem Lipko i okazał się tak normalnym człowiekiem, że to jest aż nie do wyobrażenia.
0: Wejdę tylko w słowo, bo pamiętam, że kiedyś właśnie któryś z prowadzących, któryś z talk show takich amerykańskich, nie pamiętam, kto to był, ale któryś z hostów tych takich wieczornych programów właśnie, gdzie zaprasza się gościa i tak dalej, opowiadał właśnie o tym, jaka wielka różnica jest między młodymi gwiazdami, a gwiazdami starszej daty, że jakaś tam młodziutka wokalistka, która właśnie w tym momencie jest na szczycie, że ona jak się pojawia w programie, to przychodzi z nią 20 osób, jeden kręci Instagramy, drugi TikToka, trzeci świeci światłem, czwarty niesie ubranie, piąty robi makijaż w trakcie i wszystko jest po prostu, jest ogromna zawierucha i takie poczucie obcowania właśnie z kimś niedostępnym, niesamowitym, wielkim, kto ma na swoim koncie dopiero jeden przebój. A on mówi, a później przychodzi Stevie Wonder ze swoim asystentem, po prostu on musi mieć asystenta, żeby się swobodnie poruszać i że gdy przyjeżdża Stevie Wonder, to cała ekipa czeka, bo on zawsze przywozi ze sobą pączki dla wszystkich. To jest takie piękne po prostu, jak przyjeżdża Stevie, to wszyscy jedzą pączki.
1: No właśnie. Chętnie bym powiedział, co dostałem od Romualda Lipko, ale niestety nie mogę tego powiedzieć. Ale skoro już Romualda Lipko przywołaliśmy, to za chwilę porozmawiamy o tak zwanych sztuczkach kompozytorskich.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
1: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przywoje Kuba Badach. Przed momentem przywołaliśmy postać wielkiego nieobecnego Romualda Lipko, który opowiadał mi, że zawsze czuł, kiedy zbliża się tak zwana wena, zamykał się w pokoju, no i faktycznie po chwili miał już gotową melodię. Słuchaj, jak to jest u ciebie?
0: U mnie to jest tak, że przez wiele lat czekałem na wenę i faktycznie były takie momenty, kiedy w pewnym momencie coś się zaczęło w głowie pojawiać i człowiek wtedy... No, nauczyłem się tego, żeby zawsze mieć jakiś instrument, którego nie trzeba podłączać do prądu, do którego można siąść, czyli jest to pianino albo... tutaj prąd jest potrzebny, czyli piano Fendera, chociaż akustycznie też można na tym zagrać i żeby można było szybko jakiś pomysł zarejestrować. I przez lata trochę czekałem na wenę, ale kilka lat temu przeczytałem świetny cytat Pablo Picasso, który właśnie zapytany o to, jak często wena go odwiedza, to odpowiedział, że wena to jest coś, co kręci się wokół artysty przez cały czas, tylko akurat musi go zastać przy pracy. I wziąłem to sobie pod rozwagę i zauważyłem, że faktycznie gdy siadam do instrumentu i nastawiam się na to, że teraz czekam na tą wenę, no to różnie może być. I wtedy pojawia się frustracja, bo człowiek ma poczucie traconego czasu, że już powinien coś robić i tak dalej. W momencie, kiedy odpuszczę to po prostu i zaczynam się muzyką, mówię, dobrze, no dzisiaj nic nie przychodzi po prostu, no to sobie poćwiczę, to poruszam łapami. Ja skończyłem fortepian klasyczny, więc gdzieś tam cały czas staram się kontakt z tym instrumentem mieć. W pewnym momencie, nigdy nie wiem, kiedy to nastąpi, pojawia się jakiś rodzaj riffu, coś, co otwiera jakąś klapkę w głowie i mówię, o, jest, to jest ciekawe. Tak. I lecimy, i lecimy, i lecimy. I od tamtej pory faktycznie zauważyłem, że każdy moment, kiedy po prostu poświęcę czas na to, żeby po prostu sobie posiedzieć swobodnie, bez żadnych oczekiwań przy instrumencie, to zazwyczaj coś ciekawego wychodzi. Ale zdarzały się oczywiście takie... Kiedyś miałem sposoby na to, żeby tę wenę zaprosić do siebie i tak było w przypadku płyty, którą pisałem dla Ewy Bem w roku chyba 99 albo 2000. Kaja została poproszona na napisanie połowy płyty, a ja o napisanie drugiej połowy. Miałem wtedy tam 20 parę lat, więc to w ogóle mój mózg eksplodował. Ewa Bem do mnie dzwoni i mówi, że podoba jej się to, co robię z zespołem Policjanci i czy mógłbym napisać. Więc jak do tego podejść? Nie miałem w ogóle bladego pojęcia, jak napisać muzykę dla Ewy Bem. I stwierdziłem, że chyba muszę zaprogramować sobie głowę jej brzmieniem, jej sposobem frazowania. I przez, nie wiem, 3-4 tygodnie słuchałem non-stop wszystkich rzeczy Ewy Bem. Bem i Beck i tak dalej. Cały czas ładowałem głowę po prostu tymi informacjami i któregoś dnia wstałem z kanapy, włączyłem piano Fendera i pisałem piosenkę po piosence. Po prostu całe formy wylatywały ze mnie i ja po prostu mówię, okej, to zaprogramowało się i teraz wylatuje. Chociaż też mam takie, troszeczkę skłaniam się w stronę teorii, o której opowiadał Winicjusz Chrust, świętej pamięci, wybitny gitarzysta jazzowy, zresztą autor tego wielkiego przeboju, który wykonywała Ewa Bem. I co z tego dziś masz? Ten pusty dom i zmartwioną czymś twarz. Świetny numer. I Winek kiedyś właśnie mówił, że jego zdaniem my nie piszemy piosenek, tylko mamy jakiś rodzaj niewidzialnego kabelka, którym czasami uda nam się podłączyć gdzieś do czegoś, co jest wyżej nad nami, co jest jakimś zbiorem po prostu wszystkich dźwięków, które były i po prostu akurat ten nasz kabelek jest tak skonstruowany, że te odpowiednie dźwięki w odpowiedniej kolejności przechodzą. No bo umówmy się, my cały czas dysponujemy w tym stroju temperowanym, dysponujemy tymi 12 dźwiękami, tylko rozłożonymi na klawiaturze. Oczywiście one mają inne częstotliwości i tak dalej, ale to jest praktycznie ciągle tych samych 12 dźwięków, które układamy tylko w innej kolejności i inaczej rozkładamy w czasie.
1: Kuba Badach dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Jedna trasa koncertowa za nami. Czytałem na twoim Facebooku, że fani liczą na dogrywkę Radio Edit. Czy coś będzie?
0: Tak. Na razie zagraliśmy tylko... właściwie zagraliśmy dwie takie trasy związane z Radio Edit. Pierwsza była przed wydaniem płyty, ale była po wydaniu takiej epki, która zapowiadała ten album. A później, gdy płyta już wyszła, to zagraliśmy taką pełnoprawną trasę z całym materiałem. Jesienią zagramy kilka koncertów i myślę, że przyszły rok to będzie znów intensywne koncertowanie z tymi utworami. No bo do tego projektu wymyśliłem sobie nowy skład, bo lubię bardzo pracować z różnymi ludźmi. Bardzo mnie zawsze inspirowało to, że dlatego też w takiej ilości projektów biorę udział. Myślę, żebym się zajechał, gdybym miał grać z jednym składem do końca życia te same piosenki. Ja bardzo lubię właśnie te takie bodźce, które docierają i bardzo lubię, jak ktoś się u nas mówi, że po prostu rzuca piłeczkę, za którą się biega. Więc dlatego grałem z Bernardem Maselim w zespole The Globetrotters. Zagraliśmy ponad 850 koncertów w swojej historii. I Poluzjanci, i Chórki Łukai, i Tribute Andrzej Zaucha, i to są cały czas są różne składy. I przy tej płycie pomyślałem sobie właśnie o stworzeniu nowego zbioru muzyków, z którymi się znałem, ale nigdy nie mieliśmy okazji zrobić niczego wspólnie, a znałem ich wszechstronność i wiedziałem, że właśnie tak mi radar mój podpowiadał, że to może być ciekawe, bo na perkusji gra Wojtek Kwetkowicz, który jest wykładowcą Akademii Krakowskiej z tytułem doktora habilitowanego, ale doktorat robił z gatunku drum and bass, a jest świetnym perkusistą i jazzowym, i rockowym, i właściwie każdy gatunek. Damian Kurasz, mój kumpel ze studiów, który cały czas, mimo że jest moim rówieśnikiem, wygląda jakby miał 15 lat, to jest niebywałe. Damian robił doktorat z zakresu z tematyki syntezator gitarowy. I potrafi na gitarze generować brzmienia, które po prostu... To jest niebywałe, nie wiadomo. Jest wybitnym fachowcem i bardzo wszechstronnym muzykiem. Michał Kapczuk, który jest świetnym kontrabasistą jazzowym, jest też świetnym basistą, który zaczynał w kapelach heavy metalowych. Dominik Wania jest jednym z największych pianistów jazzowych obecnej ery. Pierwszym Polakiem, który nagrał solowy album na fortepianie dla wytwórni ECM, czyli dla której nagrywał Keith Jarrett. Słynny koncert z Kolonii. To jest ta wytwórnia. I to są te sławy, panteon największych nazwisk światowego jazzu, i ten facet u mnie gra na instrumentach klawiszowych, nie na fortepianie. Bo okazało się, że jest też miłośnikiem syntezatorów i potrafi je obsługiwać i gra fenomenalnie. I w ten sposób złożyliśmy właśnie skład, który jest cholernie skuteczny po prostu koncertowo. Mi się marzyło coś takiego, żeby mieć kilku zawodników, którzy będą w stanie zrobić tyle zamieszania, żeby troszeczkę mi to przypominało to, co mnie fascynowało za młodu, czyli ja widziałem Milesa Davisa w Kongresowej. Byłem na obydwu koncertach w 1989 roku. I to, co wtedy usłyszałem, zmiotło mnie. Kompletnie mnie zmiotło i mówię, przecież oni grają właściwie, niby to jest funk, niby to jest jazz, ale to ma cios taki, jakby to był heavy metal. Więc Marzył mi się taki skład, więc to jest fajne, że Poluzjanci żyją swoim życiem, Tribute Andrzej Załucha to jest inny skład, żyje swoim życiem, ten mój solowy, to jest kolejna odsłona, więc mam wielką nadzieję, że z chłopakami wrócimy na scenę już wkrótce, a też chodzi mi po głowie kolejny projekt z nimi, ale tego jeszcze nie chcę zdradzać.
1: Na koniec muszę cię zapytać o marzenia, bo pamiętam, rozmawiałem z między innymi Piotrem Cugowskim, który przyznał mi się, że ma wielką ochotę na płytę z orkiestrą. Justyna Styczkowska ostatnio mi powiedziała, że chodzi po głowie współpraca z Nigelem Kennedy. Czy ty masz jakieś takie około pięćdziesiątkowe marzenie? Coś, czego jeszcze nie robiłeś, a bardzo chciałbyś?
0: Ja właściwie swoje marzenia zacząłem spełniać i nie wiem, jak to się dzieje, ale to faktycznie ma miejsce, bo moim marzeniem było to, żeby zacząć regularnie pracować w tej materii studyjnej. Mhm. Bo ja uwielbiam koncerty, a zawsze od nagrań studyjnych trochę uciekałem, ponieważ miałem przez lata potężny problem z podejmowaniem decyzji, w sensie decydowaniem, że ta wersja już zostaje. Więc ja potrafiłem przez 10 lat wyrzucać materiał do kosza. I na przestrzeni ostatnich lat udało mi się dojść ze swoją głową na tyle do ładu, że już potrafię rozpocząć projekt, wytrzymać ten proces twórczy, zamknąć to i być z tego w miarę zadowolonym. Więc to marzenie zaczęło się faktycznie materializować i przekłada się na to, że mam w planie kilka kolejnych płyt, więc chcę po prostu trochę zagęścić ten właśnie proces twórczy. Natomiast rzeczy koncertowych, no marzenie spełniłem w tamtym roku, bo zrobiłem ten projekt Jazzy Christmas, do którego udało mi się zaprosić Gregorego Portera i Chrisa Bottiego i oni przyjęli to zaproszenie i graliśmy jak równy z równym. I spotkało się to z zaproszeniem w drugą stronę, czyli prawdopodobnie się gdzieś tam z kolegami przetnę. I to było spełnienie marzeń, bo właściwie to jest taki projekt, który jest klamrą od pierwszej płyty, jaką nagrałem z Wiesławem Pieregorulką w 88 albo 89 roku. Już dokładnie nie pamiętam, kiedy te nagrania miały miejsce, ale to była taka płyta ze Świeckimi Kolędami, które właśnie ten wybitny jazzman napisał. I na tej płycie grał Henryk Miśkiewicz, solówki na saksofonie, i Zbigniew Namysłowski. I po latach robię Jazzy Christmas, czyli piosenki właśnie też okołoświąteczne, i mogę zaprosić Henryka Miśkiewicza. Mhm. I razem jesteśmy na scenie. I to jest niebywałe. Henio w tym roku ma 75 lat. Wychodzi na scenę, skromny pan. Ludzie nawet czasami nie wiedzą do końca, kto to jest. I on zaczyna grać i jest koniec świata. Jest po prostu, to jest koniec świata. To, jaki on ma cios, jeżeli państwo nie słyszeli Henryka Miśkiewicza na żywo, to on w tym roku ma trasę koncertową w całym kraju, będzie grał w różnych miejscach. To trzeba zobaczyć po prostu. To jest niebywałe, jaka tam jest siła przekazu, jaka tam jest opowieść, jaka tam jest treść w każdym dźwięku. Ja widziałem, co on robi z publicznością po prostu. To jest to wszyscy powinni się uczyć od takich zawodników i to są dla mnie właśnie te marzenia, które już mi się udało spełnić. Oczywiście chyba największym marzeniem zawsze było spotkanie się ze Stevie Wonderem, ale nie wiem, czy kiedyś to się ziści. To się kiedyś spełni, więc nie wiem, czy coś jeszcze. No z Sinatrą sobie nie pośpiewam. A czego szanowny pan by mi życzył? Jakie marzenie mógłbym mieć? Proszę o inspirację. Z kim by pan mnie słyszał albo widział?
1: Markus Miller.
0: Dobrze. Markus, no, to uważaj teraz. Idziemy po ciebie.
1: Drogie panie, drodzy panowie, Kuba Badach, czyli jedyny człowiek chyba na świecie, który cieszy się z upływem czasu, takie słowa kiedyś wypowiedziałeś.
0: Cieszę się, naprawdę ja się cieszę.
1: Słuchaj, niech czas płynie, niech marzenia się spełniają. Pięknie ci dziękuję za
0: spotkanie. Ja dziękuję pięknie za zaproszenie. Było mi bardzo, bardzo miło.
1: Kuba Badach, ale wspaniałych gości było u nas zdecydowanie więcej. Prawdziwa legenda polskiej muzyki. Krzysztof Cugowski, Budka Suflera, zespół Cugowscy, a ostatnio występuje z zespołem o nazwie, która mówi chyba wszystko. Zespół Mistrzów. Z Krzysztofem Cugowskim powspominamy sobie wszystkie te etapy, ale porozmawiamy również o motoryzacji, a nawet o polityce.
2: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
1: Moi drodzy, pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Przede mną siedzi artysta, od którego o mało co przed laty nie kupiłem samochodu.
3: O!
1: O, Krzysztof Cukowski, dobry wieczór.
3: Kłaniam się, dobry wieczór.
1: Widzę zaskoczenie w oczach. Tak. Już wyjaśniam, o co chodzi. Chodzi o czerwone Audi A3 z takim wielkim sercem, 3.2. I ono było wystawione w jednym z portali aukcyjnych z dopiskiem pojazd należał do lidera budki suflera.
3: A to nie, to w takim razie to nie ja sprzedawałem. To już, to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał.
1: Tak też się domyślałem.
3: Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z taką adnotacją to wystawił.
1: I nie palone w środku było, jak rozumiem. Nie bite nic.
3: Dopóki go nie sprzedałem, to nie. A dalej to nie wiem.
1: Ja podejrzewam, że o samochodach jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy.
3: Ależ, proszę bardzo.
1: Z Krzysztofem Cukowskim, ale na razie pogadajmy o muzyce naszej ulubionej. Pojawiają się takie myśli Matko Boska, kiedy to minęło?
3: Tak, dobra. Absolutnie. To niestety ten temat takiego upływającego czasu, to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia.
1: Podejrzewam, że będziemy odrobinę podróżować po różnych dziwnych miejscach w muzyce, bo dogrzebałem się do kilku niezwykłych historii sprzed lat. Pewnie spróbujemy je potwierdzić u źródła. Na przykład historia z Niemiec, jak to robiliście z budką karierę w DDR.
3: Proszę.
1: Były problemy z językiem, podobno pan sobie zrobił taką ściągę fonetyczną, postawił na fortepianie i nagle ktoś chciał ten fortepian zabrać.
3: Nie, tam od razu było wiadomo, że ja niemieckiego nie znam, więc śpiewałem po niemiecku zupełnie jak małpa, czyli tam miałem, najpierw miałem taką panią, która była rodzajem, prawda, tłumacza. Ona zresztą była o tyle nawet bliska nam ponieważ była łużyczanką i miała jakiś taki background słowiański. I ona mi czytała te teksty po niemiecku i ja po swojemu sobie zapisywałem fonetycznie, tak jak ja to słyszę. I tak było właśnie myśmy nam nagrywali bardzo wiele rzeczy. Mało tego, ja byłem jeszcze na dwóch festiwalach. I dosyć nabrałem wprawy w tym posługiwaniu się językiem, którego nie znam kompletnie. W każdym razie do tego stopnia, że to już ostatnie nagrania, to mówili, że mam berliński akcent. Ku mojemu, dużemu zdziwieniu. Także technologicznie NRD było wtedy zupełnie w innym miejscu niż Polska. Więc te nagrania w NRD były dla nas, jeżeli chodzi o stronę techniczną, bardzo atrakcyjne. Oni bardzo... bardzo dobrze nagrywali, mieli dosyć dobre urządzenia, niestety lepsze niż u nas. I te niemieckie, nerdowskie, przepraszam, nagrania do dzisiaj zupełnie fajnie brzmią.
1: Zupełnie przyzwoicie.
3: Tak.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w strefie gości programu Cała Muzyka. Człowiek legenda, czyli Krzysztof Cukowski, no chciałoby się powiedzieć, nie zna życia ten, kto przed laty nie próbował przekroczyć granicy z NRD. Kurczę, rozmawiamy o krajach, których już nie ma. Ale wy podobno mieliście bardzo dobre układy z niemieckimi celnikami.
3: Tak, ponieważ myśmy w pewnym momencie, myśmy występowali regularnie, taki był program w NRD-owskiej telewizji Rund i ten Rund był zresztą grany w Polsce też. I w związku z tym, że oni wiadomo mieli na tak zwaną propagandę pieniędzy w brud, więc ten Rund był na poziomie, tak powiem, tak zwanego, to był na poziomie zachodnim, tam nie żałowano pieniędzy, wszystko było. I tam występowali wszyscy znani, w miarę znani artyści tych demoludów tak zwanych. I myśmy tam regularnie występowali, ponieważ nagrywaliśmy. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak. I rzeczywiście tam te woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może. A woziliśmy pieluchy też, bo w Polsce nie było pieluch żadnych, czy się przywoziło z NRD wszystkie.
1: No to moi rodzice też, tak.
3: A pieluchy, ubranka dla dzieci, to już była zupełnie u nas zero, a tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali. No ale także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
1: Dobrze, wracamy do czasów obecnych, bo ja się tak zastanawiam, jak udało się zgromadzić, zgodnie z nazwą, zresztą zespół mistrzów, może nawet światowych muzyków, no bo to jest pierwsza liga, Jacek Królik, Robert Kubiszyn. Lepszych muzyków chyba w naszym kraju już nie ma.
3: W każdym razie są tak jak słusznie pan powiedział, to jest taki tak zwany top. Więc ja po pierwsze tak, sprawa nazwy to wynikła już w momencie, kiedy myśmy grali. Natomiast co do składu, ja miałem w związku z tym, że kończyliśmy pracę z synami, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5, no, ale kiedyś musiał przyjść kres, nie? Ja się zastanawiam. Z Jackiem Królikiem to ja byłem już umówiony od bardzo wielu lat. Nagrywałem kiedyś taką płytę z coverami polskimi i zagranicznymi. Wojciech Karolach robił aranżację i tam Jacek grał. I myśmy się od tamtej pory tak umawiali, że pogramy razem kiedyś. No i przyszedł taki moment, z Jacek wiadomo było, że Jacek to jest oczywiście. Po czym ja słuchałem, kiedyś byłem też na takiej imprezie, gdzie występował orkiestra duża, taka big bandowa, i tam grał Czarek Konrad na bębnach. Ja tak w trakcie próby słucham. Aha, o. A nie znałem go osobiście. A wtedy też powiedziałem sobie, oho, to bym chciał. No i w momencie, kiedy zadzwoniłem do Czarka i Czarek powiedział tak, ja mówię, słuchaj, to w związku z tym, że wiem, że perkusiści lubią grać z basistami odpowiednimi, bo to naturalnie, mówię, to ja już nie będę, może ty zaproponuj kogoś, kto z kim lubisz grać. On mówi, no Robert Kubiszyn. Ja, mnie to nic nie mówiło, ja nie ukrywam. Ja mówię, no super. Potem się tylko dowiedziałem, że Robert Kubiszyn jest no może nawet nie najlepszym polskim basistą, ale może nawet europejskim, bo grywa ze wszystkimi znanymi gwiazdami amerykańskimi, którzy przyjeżdżają do Europy. To z Brecker Brothers gra regularnie i tak dalej, i tak dalej. Teraz ostatnio słuchałem jego płyty, znaczy nie jego, bo to Krzysztofa Herdzina, i on grał na basie, i mój absolutnie ulubiony perkusista Kalejuta na bębnach. I to płyta jest załamująca, to tam sam trzech panów wyrabia. Także i został Tomek Kałwa, którego znałem jeszcze, bo miał taki epizod z moimi synami, tam aranżował, robił taką płytę Queenów. I no i tak się to wszystko poskładało.
1: Ja się tak zastanawiam, mam nadzieję, że nie narażę się fanom Budki Suflera, mimo że to legenda. Jakoś muzycznie pana nie ograniczała? Bo tak, ostatnio płyta z synami, teraz zespół mistrzów. Jak to jest? Czy Krzysztof Cugowski został muzykiem poszukującym?
3: Nie, ja myślę, to jest tak, że Budka Suflera była legendą i taką, miejmy nadzieję, pozostanie pomimo różnych meandrów, które teraz moi byli koledzy wyczyniają, ale to jest nie moja sprawa. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie zdemolują tej legendy. Natomiast ja po tym miałem wolną rękę. Zacząłem sobie robić to, co uważam za stosowne, i to, co mi sprawia przyjemność. Epizod, no, trzyletni z moimi synami. Znakomicie. Myśmy nagrali płytę studyjną, nagraliśmy także DVD i płytę live, bo to powoduje, że ja po prostu robię to, co lubię. Mało tego, gram koncerty i śpiewam na nich też to, co lubię, nie to, co powinienem. Bardzo wielu rzeczy nie gram na koncertach, już nigdy nie zagram z repertuaru Budki, z różnych powodów. Także jestem teraz właściwie w takim momencie, że realizuje to, co mi sprawia przyjemność.
1: To tak jak Sting.
3: O proszę. Czyli coś mamy wspólnego, ale myślę, że to jest chyba normalnie, bo on jest moim równolatkiem, więc lub też może jest nawet trochę młodszy. No w każdym razie przychodzi taki moment, kiedy człowiek się zajmuje tylko i wyłącznie to, co lubi, bo już nic nie musi.
1: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. I to był już ostatni gość w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.

0: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.
1: Radio Złote Przeboje.